0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Magdalena Liposz.
2: Beata Chomontowska.
1: Hotel Bristol trwa jubileusz, 125 lat od momentu inauguracji tego miejsca i ciekawie zaplanowane obchody. Hotel Bristol to jest takie miejsce, w którym zbiegają się rozmaite wątki, spotykają się różne przestrzenie, polityka, ale to też miejsce pełne sztuki, prawda, bo przecież i mieszkali tutaj też artyści i malowali chyba nawet w hotelowych wnętrzach.
2: Wojciech Kossak na przykład był taką postacią, nawet hotel miał jego obraz. Też są różne legendy związane z tym, z tą jego pracownią i tym, w jaki sposób on opłacał się za możliwość mieszkania de facto, częściowego przemieszkiwania w Bristolu, więc o tym wszystkim też będę mówić. Dla mnie jest też po tym pierwszym spacerze bardzo interesujące, że mieszkańcy Warszawy, ci, którzy uczestnicy tego pierwszego spaceru, nie byli w środku. Znaczy, zawsze są bardzo ciekawi, jak wygląda hotel od środka, bo mam wrażenie, że Bristol przez tą swoją wspaniałość i legendarność trochę onieśmiela. No i
1: tak jest.
2: Możliwość zajrzenia na przykład do tego apartamentu Paderewskiego, czy do innych ukrytych, też niedostępnych, tak powiedzmy, na co dzień miejsc, jest dużą atrakcją, sądzę.
1: Tak, zgadzam się absolutnie. Jako osoba urodzona w Warszawie i wielokrotnie wędrująca tymi ścieżkami, potwierdzam. Tak, tak, to jest miejsce onieśmielające, oczywiście wciąż budzące zachwyt, ale jednak jest tak, że właściwie nie wiemy, jak tam jest w środku. Teraz taka rzadka okazja, żeby się dowiedzieć i to dotrzeć do tych miejsc, które w ogóle są niedostępne na co dzień. Dzisiaj zapraszamy na spacery.
2: Będzie jeszcze spacer we wrześniu, pokazujący po wojnie, czyli historię hotelu w czasach kilku dekad PRL-u do współczesności. Ale też oczywiście opowiadający gdzieś w tle o całej pozostałej historii, czyli początkach, które też są bardzo ciekawe, architekturze i designie hotelu, który cały czas jest związany ze sztuką, tak jak tutaj wspomniałyśmy.
1: Mm-hmm. Myślę, że ten czas po wojnie to też bardzo ciekawy rozdział, niejednorodny i pewnie niewiele wiemy na ten temat. Teraz taka wyjątkowa szansa, żeby się dowiedzieć. Zapraszamy więc na kolejne spacery. Jak to wygląda? Bo udział w spacerach jest bezpłatny.
3: Tak, jest bezpłatny w każdy poniedziałek poprzedzający tę niedzielę. Zapraszam w poniedziałek najbliższy o godzinie 12 na nasze media społecznościowe, gdzie publikujemy link do zapisów. No musimy tutaj zdradzić, że ta grupa jest dość kameralna, więc poprzednim razem chyba w 10 minut te bilety się rozeszły. No ale też nam bardzo zależy na tym, żeby i dla zwiedzających było to bardzo komfortowe doświadczenie, a też musimy pamiętać, że hotel jest cały czas tym organizmem żywym, pracującym i pełnym gości, więc tak, żebyśmy mogli tutaj zapewnić też im komfort. Taka grupa pozwala właśnie tutaj zachować te standardy, więc 15 osób w poniedziałek o 12 zapraszamy do zapisów.
1: Polecamy więc waszej uwadze spacery. Tutaj dokładne instrukcje już są, jak wziąć w nich udział. Słodka niespodzianka na koniec każdego spaceru, to już wiemy, ale...
3: Nie zdradzimy, co to?
1: Tak, trzeba się przekonać osobiście, ale... Jest to taki słodki akcent, to na pewno. Ja ciekawa jestem też, czym dla pani jest prowadzenie tych spacerów i spotkania z publicznością. Myślę, że to może być zupełnie przyjemny rozdział tego lata.
2: Tak, no ten pierwszy spacer był bardzo sympatyczny. Ja w ogóle bardzo się cieszę i jestem wdzięczna za zaproszenie do tej przygody. Bo ja zazwyczaj oprowadzam, jeśli nie oprowadzam tak zawodowo, ale czasem prowadzę takie autorskie spacery po Muranowie. Mhm. I to jest coś innego, bardzo ciekawego.
1: Tak, inna zupełnie historia w tej bogatej przeszłości Warszawy. I to ciekawe, że ten hotel Bristol był zawsze takim symbolem Warszawy dla pani mieszkającej w Krakowie, prawda? Bo myślę, że zazwyczaj często myśli się, nie wiem, o Zamku Królewskim, o Kolumnie Zygmunta. Kolumna Zygmunta jest chyba takim miejscem, które się tak kojarzy z Warszawą.
3: Indywidualne.
2: Nie, tak. To znaczy dla mnie zawsze symbolem Warszawy był Pałac Kultury i to się pokrywa z tym, co większość warszawiaków sądzi i oczywiście syrenka, ale jeśli myślę o tej tkance miejskiej, takiej architektonicznej, która by się wcześniejszego okresu i takich obiektach właśnie też użytkowych, to zdecydowanie Hotel Bristol tutaj on mi się kojarzył i nadal też tak jest. No są zawsze takie hotele, symbole w różnych miastach europejskich, w Paryżu, w Rzymie, w Londynie, które mają długą, bogatą tradycję i są to zazwyczaj luksusowe hotele i też związane właśnie z różnymi historiami ludzkimi, często weszły wręcz do literatury czy popkultury. Także Bristol tutaj zdecydowanie na pierwszym planie zawsze się pojawiał.
1: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: No zdecydowanie dzisiaj należy się jakiś sweter człowiekowi nad ranem. No niby 15 stopni, ale zimno. Tak to odczułam. Może jest inaczej. 16 w Krakowie, 13 w Katowicach, 15 we Wrocławiu i w Poznaniu. Też 15, 14 w Koszalinie, 16 w Trójmieście i 15 w Warmia i Olsztyn.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. 7 na zegarze, pierwszy dzień września, wtorek, imieniny Bronisława i Diego i Feliksa. Wszystkiego najlepszego, pierwszy dzień szkoły dzisiaj. No niektórym gratuluję, innym współczuję, a jak będzie, to się okaże. Człowiek uczy się całe życie, jak mówi moja babcia, z wyjątkiem lat szkolnych. W związku z tym miejcie to dzisiaj na uwadze, szczególnie dzisiaj. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: No to bąbelki wracają i wraca rzeczywistość. I lunchboxy, i śniadanka, i zeszyty w kratkę, i cyrkle.

6 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. A już za chwilę między innymi o Nagrodzie Literackiej Gdynia 2026. Wczoraj wielka gala, dzisiaj wielcy zwycięzcy i zwyciężczynie z dobrą literaturą.

0: 9 minut po godzinie 7 słuchacie Czyni Z. Przenosimy się do Gdyni. Nagroda Literacka Gdynia 2026. Znamy już laureatów i laureatki za prozę, essay, poezję i przekład. To jest bardzo ważna nagroda. No to żeby nie przedłużać, Weronika Murek, Piotr Paziński, Marcin Mokry i Elżbieta Sobolewska zostali laureatami tegorocznej Nagrody Literackiej Gdynia. Poznaliśmy nazwiska zwycięzców i zwyciężczyń w czterech kategoriach: proza, esej, poezja i przekład na język polski. Nagroda Literacka przyznawana jest od 2006 roku za najlepsze książki w czterech kategoriach. Każdy z laureatów otrzymuje literacką kostkę i nagrodę finansową. Weronika Murek zwyciężyła w kategorii proza za książkę Urodziny. To nie jest kraj dla starych kobiet, wydaną przez wydawnictwo Czarne. To opowieść o sztuce i przemijaniu, ale także o zderzeniu człowieka z kulturą przepracowania i kultem młodości, w który jesteśmy to wciśnięci od zawsze. Na zawsze wydawać by się mogło, trzeba łamać tę konwencję. Jaga Babarzyna jest główną bohaterką książki. Jeżeli ktoś tej książki nie czytał, to polecam, można łyknąć w dwa wieczory. 65-letnia lalkarka i aktorka. Murek kreśli portret kobiety, która nie chce pogodzić się z ograniczeniami narzucanymi przez wiek. Urodziny są jednocześnie historią o sztuce, ambicji i nieuchronnej porażce. Autorka opisuje swoją bohaterkę jako kobietę żyjącą w wiecznym wyparciu, która nie zamierza rezygnować z przekonania, że wciąż ma przed sobą nieograniczone możliwości. Obstalunki w kategorii esej. I tutaj trzeba powiedzieć, że Piotr Paziński dał popis z piórem, Marcin Mokry z nagrodą za Solarysze, czyli poezja. Może dzisiaj coś znajdziemy Marcina Mokrego do cyklu Jeden wiersz w radiu. Poetycki dom Mokrego to jest kolejna książka doceniona w tym roku przez kapitułę jednej z najważniejszych polskich nagród literackich. Elżbieta Sobolewska, zasłużenie, doceniona za przekład Krasznohorkajego. No jakżeż przetłumaczyć autora, który potrafi jedno zdanie poprowadzić przez kilkanaście stron, a świat trwa, jest przetłumaczone pięknie. Węgierski noblista pisze w sposób zupełnie wyjątkowy, to i tłumaczyć trzeba w sposób zupełnie wyjątkowy. To jest wyraz uznania nie tylko dla tłumaczonego dzieła i przy tłumaczce, chciałabym na chwilę się zatrzymać, ale także dla pracy przekładowej, która pozwala polskim czytelnikom i czytelniczkom sięgać po najważniejsze teksty światowej literatury. Nagrody na finał Festiwalu Miasto Słowa, kulminacyjny moment w tym roku. Joanna Wilęgowska za esej Króla Warmii i Saturna. Cóż ja mogę powiedzieć o tym eseju? Ja kocham Warmię, to zawsze było moje miejsce. Miejsce, w którym odnajdowałam spokój, troskę, ciepło, radość, miłość. Zupełnie rozumiem. A Król Warmii i Saturna to jest esej zupełnie fenomenalny. No to żeśmy wymienili wszystkich nagrodzonych. Wielkie gratulacje. Jak ktoś nie czytał, to niech czyta.
1: Nastaw się na Chillout.

0: domyśla się, że Beatlesi to są jednak Beatlesi, ale natychmiast w ogóle jak słyszę, to przypomina mi się nocowanka w dokach Świętego Alberta. Północno-zachodnia Anglia i Liverpool to jest bardzo dobra destynacja jesienna. Muszę powiedzieć, że latem też jest ładnie, ale jesienią jest ładniej. To miasto, które jest miastem portowym, jeszcze w 2021 roku znajdowało się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Pamiętam, kiedy mój syn uczył się grać na gitarze, to pierwszym utworem chyba jednak była Metallica, ale potem już wjechali Beatlesi. Jak nie byliście w Liverpoolu, to naprawdę, naprawdę warto, bo to jest zupełnie odjechane miejsce i nie tylko, że Beatlesi, można też Titanica na przykład zobaczyć, głównie Beatlesi, no głównie oni, ale dużo sztuki dobrej, dużo dobrych muzeów. Jest Tate, rzeczywiście ta historyczna część jest wspaniała i weekend wystarczy, żeby ją zobaczyć, chyba że chcecie potem objechać wszystkie piosenki po kolei, zobaczyć park, w którym ojciec Johna Lennona poznał matkę Johna Lennona, no to potrzeba trochę więcej czasu. Na zwiedzanie najważniejszych atrakcji wystarczy weekend, jeśli chcecie w tym czasie odwiedzić również położone poza centrum rezydencje czy stadiony. No to taki solidny plan na cały pobyt. Najważniejsze atrakcje Liverpool to muzea, oczywiście stadiony, jeśli kogoś by to interesowało, a mnie akurat w ogóle. I zabytkowe budynki XIX-XX-wieczne, kiedy miasto było jednym z najważniejszych portów świata. Spacerując po porcie i historycznym centrum, naprawdę można się poczuć jak w otwartym muzeum architektury Imperium Brytyjskiego w czasach największego rozkwitu, co skrzętnie wykorzystują studia filmowe, no bo między innymi tam był kręcony Harry Potter. Najważniejsze muzea są placówkami publicznymi, to jest ważna informacja, więc wchodzicie po prostu. Doki Alberta są fenomenalne, tam są różne hotele i można spać w tym miejscu. Zaprojektowano je w ten sposób, aby towary można było rozładowywać i załadowywać bezpośrednio do magazynów. Co więcej, po raz pierwszy właśnie tam na świecie zastosowano technologię żurawia hydraulicznego. To mi opowiedziała pani, która opowiadała mi o tych dokach. W 1846 roku 30 lipca była oficjalna inauguracja. Jest ładne muzeum morskie. Jest Tate Liverpool. To jest jeden z oddziałów galerii Tate. Zwiedzanie kolekcji stałej jest darmowe. Są wystawy czasowe. Placówka oczywiście skupia się na sztuce współczesnej i nowoczesnej, więc nie każdemu przypadnie do gustu. No ale też pojawia się Picasso czy Klimt na przykład. Muzeum Liverpoolu jest świetne. Można popływać. No a przede wszystkim można sobie pochodzić i popatrzeć, w jakich miejscach i okolicznościach przyrody Beatlesi się zebrali, złączyli i stworzyli to, co mamy do dzisiaj.
1: Nastaw się na Chillout.

Chillizet. To jest radio Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.

0: 7:39 na zegarze, słuchacie, czyli Z. Chciałam tylko powiedzieć, że w tym amoku cyrk lizardów, kratkę w linie, w pięciolinie, piórników, kredek, temperówek, najważniejsi są ludzie. Pozdrawiam Bartka Wieńczewskiego, który właśnie mi napisał, że mnie słucha. Ja też cię słucham, Bartek. A wy możecie też Bartka słuchać. Jak ja stąd pójdę, to wtedy Bartek przyjdzie. Tak sobie wczoraj wieczorem pomyślałam ambitnie, co wcale się w przypadku mojego egzystowania nie sprawdza, że pójdę wcześniej spać, ale po dyżurze odwiedził mnie kuzyn, 24-letni lekarz medycyny, który to postanowił, że będziemy słuchać muzyki. No i tak sobie słuchaliśmy trochę, siedzieliśmy. I było bardzo miło. W związku z tym znowu poszłam spać późno. Teraz zaproszenie będzie. Można w miłym towarzystwie pójść i oswoić miasto. Kolejna edycja Nocy Fotografii w Warszawie. W tamtym roku byłam z synem. I naprawdę, ale teraz jestem już dziaderską, cringe'ową kobietą, która słucha beznadziejnej muzyki i właściwie w ogóle po co ona jest na świecie. W związku z tym może pójdę po to obok mojego domu, a Bąbelek nie pójdzie. W najbliższy piątek odbędzie się kolejna edycja Hasło Oswajanie Miasta, pokazy fotografii i wideo w przestrzeni Starego i Nowego Miasta, spotkania z artystami i artystkami z Polski i zagranicy, premiera albumu Aleksander Minorski, fotografia to interwencja, warsztaty i projekcje przygotowane specjalnie z myślą o historycznych przestrzeniach Warszawy, to już 4 września. Oswajanie miasta. Wyjątkowe wydarzenie inspirowane podobnymi inicjatywami organizowanymi w innych europejskich miastach, na przykład w Lizbonie.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 7.45, słuchacie, czyli Z, drogie osoby rodzicielskie. Nadszedł ten moment. Wakacje oficjalnie się skończyły, dzieci wracają do szkoły, wraca też budzik, śniadaniówki, pytania o odrobione lekcje i charakterystyczny poranny dialog. Wstawaj, bo się spóźnisz, jeszcze 5 minut. Mówiłam ci wczoraj, ale ja nie mogę. Dlaczego? Bo nie. Plus nie lubię cię, na przykład na koniec. I tak oto po 2 miesiącach wolności zaczyna się nowy sezon rodzinnego serialu pod tytułem Gdzie jest strój na WF i dlaczego dowiaduje się o tym o 21.43. Ale za tym całym chaosem kryje się coś zdecydowanie ważniejszego. Początek szkoły to dla młodzieży zawsze sporo emocji. Stres, napięcie, niepewność, złość, frustracja i klasyczne nie chce mi się. I nie zawsze ten nastolatek powie: przeżywam trudny czas adaptacyjny związany z powrotem do obowiązków. Prędzej powie: daj mi święty spokój albo walnie drzwiami. Może właśnie wtedy warto dać mu ten spokój, ale jednocześnie być obok. Nie każda gorsza ocena wymaga rodzinnego sztabu kryzysowego, nie każdy brak entuzjazmu oznacza, że dziecko straciło ambicje, a jeśli pierwszego dnia szkoły wróci do domu i powie: było beznadziejnie, to spokojnie. Jeszcze to nie jest recenzja całego roku szkolnego. Czasem najlepsze, co możemy zrobić, to zamiast dołożyć, powiedzieć: dasz radę, nie dasz rady dzisiaj, to spróbujesz jutro, pomogę ci. Bo naprawdę, uwierzcie mi, że wczoraj mi się przypomniało, że gotowe instrukcje obsługi rodziców to naprawdę jest ostatnia rzecz, jakiej nastolatek, młodzież, dzieciak potrzebuje. Po prostu takie bycie obok. I teraz uwaga, wiem, że jadą różne bąbelki na rozpoczęcie roku szkolnego. Kochana młodzieży, nie stresujcie się. Nie musicie pierwszego dnia wiedzieć, kim będziecie za 10 lat. Nie musicie mieć samych piątek. To jest nawet niewskazane. Idealnego planu na życie też nie musicie mieć i perfekcyjnie podpisanych zeszytów również. Macie przeżyć ten rok, nauczyć się czegoś po drodze, popełnić kilka błędów i najlepiej nie zgubić po drodze siebie. A jeśli rano nie chce wam się wstawać, to nie jest lenistwo. To jest bardzo zaawansowana tęsknota za świętym spokojem. Powodzenia.
1: Nastaw się na chill out.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
15: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ar.

0: ubezpieczenia.
1: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Stilizate. Pogoda.
1: 18 stopni w Warszawie, 16 w Białymstoku, 17 Warmia i Olsztyn, 17 także w Gdańsku, 16 w Szczecinie, 15 w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, 16 w Katowicach, 18 w Krakowie i 15 pokazują właśnie termometry w Łodzi.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Dzień dobry, 8 na zegarze, pierwszy dzień września, wtorek, imieniny Bronisława, Idziego i Feliksa. Chłopaki, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Powtarzać to będę dzisiaj. Człowiek uczy się całe życie z wyjątkiem lat szkolnych. Tak powiedziała moja babcia, ale pewnie powiedziała to za kimś, więc jest to swobodna parafraza. I proszę się tego trzymać. Zapraszam do 10. Magda Kasperowicz, cześć.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: słuchacie, czyli za 10 minut po godzinie 8. Mówiła, że każdego dnia dokonujemy wyboru. Możemy coś zabrać światu albo coś mu dać. Jane Goodall dawała wiedzę, nadzieję, wiarę w dobro. Mikołaj Gołachowski pisze, kiedy wieczorem 1 października powiedziałem mojej 13-letniej córce, że zmarła, rzuciła taot szympansów, to dzięki niej, jak byłam mała, chciałam zostać dżunglarką, podobnie jak my wszyscy. Chyba odejście tej słynnej prymatolożki uświadomiło wielu z nas, jak ważną i powszechnie kochaną osobą była. Przyrodnicy i przyrodniczki odebrali jej odejście tak osobiście i to jest dosyć zaskakujące. I tak to jest już, jak ktoś znika, że tej pusteczki nie da się zapełnić absolutnie niczym. Mała dziewczynka z wielkim marzeniem, urodzona w Londynie, lubiła podkreślać, że zawsze najbardziej interesowały ją zwierzęta, przy czym od początku podawała, że będzie je badać. W późniejszych wywiadach często wracała do rodzinnych anegdot. Opowiadała, że jako dwulatka przyniosła do łóżka garść dżdżownic, podobno po to, by sprawdzić ich zdolności lokomocyjne. Jak to możliwe, że chodzą, a nie mają nóg? A gdy miała 4 lata, ku narastającej panice rodziców zniknęła na kilka godzin w kurniku, czekając, aż kura zniesie jajo, bo chciała zobaczyć, którędy ono wychodzi. Kiedy w końcu się doczekała i podekscytowana wybiegła podzielić się swoim odkryciem z mamą, ta, zamiast strofować ją za niespodziewane zniknięcie, spokojnie wysłuchała sprawozdania przejętej córki. Takie teksty o miłości i o tych, co byli, a już ich nie ma, może napisać tylko Mikołaj Gołachowski. Serdeczne pozdrowienia, doktor nauk przyrodniczych i polarnik. 4 miesiące w roku spędza w okolicach podbiegunowych, pisze o przyrodzie zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zachęcam bardzo w przekroju. Wspaniały artykuł o Jane z dżungli. Można sobie poczytać. Czyta się 16 minut. Dokładnie tyle. W trybie średniego czytania. Średnio szybkiego, o może tak. To są takie cykle o marzeniach o lepszym świecie. No bo każdy przecież z nas ma jakieś marzenia. Mniejsze albo większe.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: słuchacie, czyli za 19 minut po godzinie 8. No to zaproszenie do lektury już teraz. To jest nowość, ale muszę powiedzieć, że czekałam bardzo na tę książkę, bo lubię Maltę. I tak z tą Maltą jest, że ona jest dosyć nieoczywista. Byłam parę razy, tylko że tak mi się wydaje, że najlepiej jest eksplorować to, że bierzesz samochód i po prostu jeździsz, a nie, że tak usiądziesz w jednym miejscu i po prostu sobie siedzisz. I tak sobie pomyślałam w kontekście tej Malty, że jak to jest możliwe, że na tak małej wyspie mieści się tak wiele sprzeczności. To jest jak z ludźmi. Są tacy ludzie, którzy po prostu cali składają się ze sprzeczności. I z Maltą jest właśnie jak z takim nieoczywistym człowiekiem, który jest piękny, ale jest zagadką. Wiele historii i wiele języków. No i wiadomo, na pocztówkach raj, słońce, wapienne miasta, spokój Morza Śródziemnego. Ale Michał Potocki, który uważam, że jest fenomenalnym narratorem i oprowadzaczem po Malcie, zajrzał sobie pod powierzchnię tej sielanki i pokazał wyspę, która po pierwsze pokazuje te fale podbojów, religijnych tarć, politycznych napięć, bo i umówmy się, przez Maltę przewinęli się i Fenicjanie, i Arabowie, i Joanici, i Brytyjczycy, pozostawiając ślady widoczne do dziś w architekturze, kulturze i języku. No a tutaj ja już trochę kiedyś wam opowiadałam o tej książce, że na nią czekam, bo też zajmując się językiem na studiach, w końcu jestem językoznawczynią, przepraszam bardzo. Tutaj szczególnym bohaterem książki staje się język maltański, jedyny język semicki na świecie zapisywany, uwaga, alfabetem łacińskim. I ta współczesna Malta to spory wokół migracji, silna pozycja kościoła, korupcja, pijani turyści, hałas, kluby nocne. To nie jest klasyczny reportaż z podróży ani przewodnik po śródziemnomorskiej wyspie. To jest taki esej, reportaż o miejscu, w którym historia nigdy nie pozostaje przeszłością. No i teraz bardzo proszę, magdalena.kasperowicz@gz.pl. Śmiało proszę pisać, książki czekają.
1: Nastaw się na Chillout.

0: co tam podobało się? No to bardzo się cieszę. 8:28 WW Kasia Nosowska. Ciekawe, czego jest skrót WW. Bardzo mnie to zastanawia i też tekst ładny, ciekawe, kto napisał. Za moment nie znalazłam tego tomiku poezji, ponieważ to jest... My ciągle jesteśmy w zastępczym studiu, które ma 2 metry na 1. Ratuje nas tylko poczucie humoru i wewnętrzna afirmacja zewnętrznych rzeczy, które dzieją się gdzie indziej niż tutaj. W związku z tym będzie inny wiersz, ale zapchała mi się skrzynka pocztowa. Będą jeszcze książki o Malcie i będą książki o Andaluzji w tym tygodniu i będzie cykl Miasta Noir i w tym cyklu będzie Barcelona i Tel Awiw, więc trzeba słuchać. Jak usłyszycie, to wtedy piszcie śmiało, a ja muszę teraz coś zrobić z tą skrzynką. Nie bardzo wiem co. No ale zapewniam, że pojawią się jeszcze te wspaniałe reportaże. Bardzo czekam na Tel Awiw, Noir i na Barcelonę. To wszystko w tym tygodniu, obiecuję.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
3: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie
3: Majid Jordan, Strangers. Everybody's got a little piece of their heart missing for... Friendly Fires. Let's go. Lose All Your Friends. Hugo Tares, Lot.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr, łaciate lub wypasione. Jedynie złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkę.
8: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest też. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin

0: A dla obecnych klientów Vectry tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
3: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Tomasz Różycki, List oceaniczny. Już nigdy tu nie wrócę. Wrzucam na pamiątkę do zatoki butelkę po wytrawnym porto, kupioną za ostatnie znalezione drobne. Może ona po latach zatka gdzieś aortę świata. Jeżeli wierzyć, że ma on podobny do naszego krwioobieg wód, wódek i płynów. I jeżeli uwierzyć, że gdzieś w końcu płyną wszystkie nasze spojrzenia, że gdzieś tam się kończą. Tory, kable, poręcze. Że na końcu wreszcie jest ta cholerna szafa, gdzie znajdą się wszelkie zgubione rękawiczki. Kiedy tam dopłynie, ja będę już zajmował rozkładane miejsce w międzygwiezdnej salonce. I choć nie zatrzyma się przez nią świat, przynajmniej zakłuje go serce.

List oceaniczny. To był Tomasz Różycki, laureat wielu poetyckich nagród, ale przede wszystkim bardzo dobry poeta. I ja też już nigdy nie wrócę do portu.

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Miłość. Smak życia. Gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
0: Chili Z. Pogoda.
2: W Warszawie 18 stopni, 19 w Lublinie, 20 w Krakowie, 18 w Katowicach, 18 we Wrocławiu, 16 w Poznaniu. Przyjechałam do Bydgoszczy. Bydgoszczy 16. No i tak, w Olsztynie 17. 17 w Trójmieście. I 18 w Białymstoku.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, minęła dziewiąta. Jaki ten świat jest mały. Ja tu mówię wiersz o Porto i że nie wrócę nigdy do Porto, a Porto odzywa się w wiadomości. Ach, to jest. Pozdrawiam cię, Pawle, bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteśmy w tylu różnych miejscach. Pierwszy dzień września, wtorek, pierwszy dzień szkoły, a ja zapraszam do 10. Magda Kasperowicz. Cześć.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Myślę sobie jednak, że zawsze więcej nas dzieli niż łączy i zawsze się wzruszam. Od razu to powiem, że bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Zapycha mi się bardzo często skrzynka mailowa i cieszę się, że piszecie z Londynu, piszecie z Barcelony, piszecie z Frankfurtu, ostatnio Gibraltar. No to jest naprawdę bardzo wzruszające i że dajecie znaki i sygnały, że jesteście tam po drugiej stronie. Co do Porto, no są takie miejsca, które nam się bardzo kojarzą i w których wydarzyły się różne rzeczy i się do nich na przykład nie chce wracać z różnych powodów, bo one są już taką zamkniętą historią, że coś się wydarzyło i to miasto wiąże się tylko z tym. Nie wiem, czy tak macie, ja tak mam, ale wzruszyłam się, że kiedy mówię o mieście położonym w północnej Portugalii nad rzeką Duero, tuż nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego, pisze do mnie Paweł, który mnie pozdrawia z Porto. Wspaniałe jedzenie, wspaniałe fado, piękna architektura, złote plaże nad Atlantykiem. No, najbardziej znane z produkcji wina Porto, które charakteryzuje się bardzo mocnym smakiem. Jedno z najbardziej urokliwych i fascynujących miast Portugalii. Zazdroszczę, że tam jesteście. Que cidade linda da para perder ao mar. Nie wiem, czy to jest dobry akcent. Proszę mnie poprawić, ale to znaczy, jakie piękne miasto, można tu stracić duszę. Próbowałam to powiedzieć, chyba się udało. No dobrze. Teraz zagramy, a potem będzie wspaniała książka do dostania. Mam nadzieję, że ogarniacie ten dzień. Wiem, że nie jest łatwo. Piszecie z drogi, że jedziecie z bąbelkami na rozpoczęcie roku. No, ja muszę wam powiedzieć, że już jak są takie duże nastolatki, które mówią, nie idę na rozpoczęcie roku, bo jest w parku i w ogóle bez sensu. No to potem rodzice się spisują na WhatsAppie, a i wasze też nie idzie i tak to wygląda. Więc dla tych wszystkich, którzy wstają teraz do przedszkola i uważają, że to jest trud, powiem wam, będzie tylko lepiej.
1: Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie, czyli za 18 minut po godzinie 9. Mówiłam jakiś czas temu, że pojawiły się nowe wydania klasyki literatury i to są po prostu tak niesamowite przekłady, tak niesamowite tłumaczenia. No nie jest tak oczywiście, że to tak jakby nowa książka do nas przyszła i to tłumaczenie aż tak zmienia, prawda, to wszystko, co tam jest w środku i co definiuje to dzieło. Natomiast chcę powiedzieć, że spektakularne są te wydania. I dzisiaj Duma i Uprzedzenie. Jane Austen. Myślę, że gdybym kiedyś wiedziała, że zaczytywanie się dzięki mojemu poloniście po nocach sprawi, że będę studiowała literaturę i że między innymi książki z 1813 roku to sprowokują, no to kilka razy bym się zastanowiła, zanim z wypiekami na twarzy weszłabym w ten świat złożony z 61 rozdziałów. Jedna z pierwszych powieści społeczno-obyczajowych. Piękne wydanie, pięknie tłoczona okładka, piękna. Autorka ukazuje życie angielskich wyższych sfer. To chyba nie trzeba nikomu mówić. XVIII-XIX wiek, dużo psychologii, humoru i wątki romansowe sprawiły, że książka cieszy się ogromną popularnością także współcześnie. W takim plebiscycie BBC z 2003 roku na ulubioną książkę brytyjskiego czytelnika. To jest książka, która ma drugie miejsce. Zastanawiacie się, co jest na pierwszym miejscu? Uwaga, Władca Pierścieni. Tytuł książki odnosi się do postawionej przez autorkę tezy, że pierwsze wrażenie często bywa mylące, bliższa znajomość potrafi diametralnie zmienić opinię o drugiej osobie. I w ogóle tytuł tej książki na początku to były pierwsze wrażenia, potem ten tytuł został zmieniony. No to jest taka interdyscyplinarna, powiedziałabym, podróż literacka, no bo przecież potem z Dumą i Uprzedzeniem było tyle kontynuacji i nawiązań. Tak dużo, zarozumiałość, Barrett, niedobrana para, emancypacja, powieścią bezpośrednio nawiązującą do Dumy i Uprzedzenia jest dziennik Bridget Jones, chcę też zauważyć. Jak powiedziałam to moim studentom, to umarli ze śmiechu. Bohaterowie Dumy i Uprzedzenia pojawiają się w nieprzetłumaczonej na język polski także takiej powieści Farmera. No w każdym razie dużo by można było mówić i o ekranizacjach i kinowych, telewizyjnych i filmach wzorowanych na powieści i polskich wydaniach i tłumaczeniach, ale to wydanie jest wyjątkowe i już teraz może powędrować do Was. To nie jest tak, że trzeba mieć jakieś specjalne usposobienie, żeby czytać taką literaturę. Nie trzeba mieć. Poza tym zawsze powtarzam, że z literatury romantycznej wolę Byrona od Goethego, co może się niektórym nie spodobać, ale właściwie ból świata, Weltschmerz jest bólem świata. Niezależnie od tego, w której części świata występuje. magdalena.kasperowicz@z.pl. Śmiało proszę, Duma i Uprzedzenie czeka. Można się trochę pośmiać i powzruszać.
1: Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Georgia Smith w nowej tanecznej odsłonie. Muzyczna podróż pełna klubowej energii, za którą kryją się osobiste teksty o bliskości, relacjach, stracie i emocjonalnych konsekwencjach podejmowanych decyzji. Georgia Smith, What Are The Odds? Do wysłuchania utworów z trzeciej płyty w dorobku brytyjskiej wokalistki zapraszam do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Bartek Winczewski.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Po reklamie.

0: na letni chill out.
1: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chill out. Chili Z. Słuchasz Radia Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 9:38 na zegarze. To prawda, że żeby coś powiedzieć w radiu, trzeba nacisnąć guzik. Zgadza się, potwierdzam. Drodzy Państwo, istnieje pewien paradoks w słuchaniu jazzu. Im bardziej improwizacja wymyka się regułom, tym wyraźniej odsłania strukturę, która pod spodem trzyma wszystko w ryzach. Leszek Możdżer, proszę Państwa, od dekad żongluje tym paradoksem z gracją kogoś, kto doskonale wie, że chaos i porządek to nie przeciwieństwa, tylko dwie strony tej samej klawiatury. 19 września Oświęcimskie Centrum Kultury stanie się miejscem, w którym chopinowska subtelność spotka jazzową swobodę, a komedowskie fascynacje artysty jego własny, rozpoznawalny idiom muzyczny. To jest recital solowy, a więc sytuacja najbardziej wymagająca dla wykonawcy i najbardziej intymna dla słuchacza. Można ryczeć, no i z pewnością proszę się na to przyszykować. Żadnej sekcji rytmicznej, za którą można się schować, tylko on, instrument, emocje, a skoro o drodze do tego spotkania mowa, proponujemy, proszę Państwa, dwie równoległe ścieżki, jak w dobrej improwizacji, gdzie nie ma jednej słusznej frazy. Dla tych, którzy cenią wspólną logistykę na cudzych barkach pod redakcją, podstawiony zostanie autobus. Jedziemy razem, co oznacza, że nie muszą się Państwo martwić parkingiem, nawigacją, ani tym, czy zdążą wrócić Państwo przed północą, jak kopciuszek. Wystarczy się zjawić, a resztę bierzemy na siebie. Dla tych, którzy wolą własny rytm, nie każdy geniusz potrzebuje towarzystwa, by w pełni doświadczyć innego geniusza. Jeśli wolicie Państwo dotrzeć na miejsce, niezależnie miejsce i godzina pozostają te same, zmienia się tylko środek transportu. Możdżer zagra to samo solo, bez względu na to, czy trafią tam Państwo autobusem, który pojedzie spod naszej redakcji, czy w duchu jazzowej spontaniczności w ostatniej chwili własnym autem. No i teraz zgłoszenia, proszę Państwa. Dla tych, którzy chcą jechać wspólnym autobusem, proszę o zgłoszenie się, abyśmy mogli oszacować po pierwsze liczbę miejsc. Dysponujemy autobusem. Możemy pomóc w organizacji przejazdu. Bardzo prosimy o kontakt. Chyba, że ktoś ma taki autobus, co mu stoi pod domem i chciałby go nam użyczyć, to też skorzystamy z przyjemnością. Niezależnie od wszystkiego, już teraz specjalnie z myślą o Państwa emocjach, które mogą się uwolnić, i odlotach, które są zaplanowane na ten czas, podwójne zaproszenie czeka. Zostało mi dostarczone przed chwilą. No to co trzeba zrobić? Trzeba napisać. Trzeba napisać, dlaczego Państwu zależy, żeby się udać na ten koncert. A ja się powzruszam i wybiorę to zgłoszenie, które mnie tak ściśnie w brzuchu. Może być. magdalena.kasperowicz@gmail.com. Wszystkich, którzy są w podróży, serdecznie pozdrawiamy, życząc Państwu bezpiecznego dojechania do celu w dobrym towarzystwie.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 9:51 na zegarze, to oznacza jedno, że idę stąd już. Idę stąd robić miłe rzeczy. Bartek Winczewski prawdopodobnie po siłowni masa klata, próbuje tu dobiec. Nie wiem, czy z powodzeniem, bo jednak go nie widzę nigdzie, ani go też nie słyszę. Ale zapewniam, że po 10:00 on się Państwem zajmie z najwyższą czułością i delikatnością. I może będzie trochę mniej gadał o sporcie, bo właściwie on gada tylko o sporcie i o muzyce. Bardzo dziękuję za dzisiaj. To był miły, intymny, przyjemny poraneczek z Państwem w roli głównej i ze mną po tej drugiej stronie. Miejcie dobry dzień, spotykajcie życzliwych ludzi, przytulajcie się, mówcie sobie miłe rzeczy i tyle wystarczy. To jest aż nadto. Magda Kasperowicz, dzięki za dziś.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
2: Minęła 10:00, przy mikrofonie czyli Z po raz pierwszy dziś Magda Bauer.
0: Goni za kulturą.
3: Jej grafiki możecie znać m.in. z okładek Pisma, ale Justyna Frąckiewicz lubi też zanurzać się w świecie filmu. Tworzy plakaty, czerpiąc pomysły z gry słów, zasłyszanych zdań i skojarzeń. Humor, metafora, nuty retro, wszystko to obecne jest w jej sztuce, a w jej pracowni powstają ilustracje, plakaty i grafiki. Jeśli jesteście ciekawi jakie, to już teraz zapraszamy Was na wrześniową, jednodniową wystawę pracy artystki. Jej tytuł brzmi Laba i pochodzi od jednej z prac, ale pod tym hasłem znajdziemy szeroki wybór graficznych dzieł Frąckiewicz. Zapraszamy 17 września przy Wilczej 13. Wystawę będzie można oglądać od 18 do 22 bezpłatnie. A teraz oddajemy głos jednemu z artystów biorących udział w tegorocznej odsłonie wydarzenia, które co roku przypomina o twórczości wybitnego polskiego kompozytora, dramaturga, muzykologa, grafika i pedagoga.
4: Chciałbym serdecznie zaprosić słuchaczy radia Chili Z na wyjątkowe wydarzenie Era Szefera, która połączy muzyków indie i Polski w twórczym hołdzie dla nieodżałowanego Michała Urbaniaka.
3: Mówi kontrabasista i gitarzysta basowy Michał Barański.
4: Wystąpią Zuzanna Baum, Jasiek Piwowarczyk, Wojciech Myrczek, Mateusz Smoczyński, Paweł Tomaszewski, Varijashri Vainu Gopal i Gautam Giridhar. 7 września studio koncertowe Polskiego Radia w Warszawie. Zapraszamy.
3: Wiemy, że w tym roku archiwalne materiały audio i wideo związane z obecnością Urbaniaka na erze Szefera zostaną wpisane w żywą, muzyczną narrację widowiska. W dialog z archiwalnym brzmieniem skrzypiec Urbaniaka wejdzie Mateusz Smoczyński. Polski jazz spotka się z muzyką indie 7 września. Premiery, spotkania, warsztaty, a także rave znalazły się w programie 13. Festiwalu Wybrzeże Sztuki. Zapraszamy od 16 września do 1 października, oczywiście do Trójmiasta. Do najważniejszych wydarzeń należą dwie zapowiadane już dziś premiery. To Syn, Matka i Ojciec siedzą przy stole i długo milczą na scenie kameralnej w Sopocie. Spektakl w reżyserii Wiktorii Dulak jest inscenizacją dramatu Iwora Martinicza, a postawić ma pytania o cenę bezpieczeństwa i o to, dlaczego często wolimy wierzyć, że nie mieliśmy wyboru. Druga premiera to Podwójne życie Weroniki w reżyserii Eweliny Marciniak. Spektakl, na który czekają miłośnicy filmów Krzysztofa Kieślowskiego, będzie inspirowany podwójnym życiem Weroniki, które znamy z wielkiego ekranu, bo ma opowiadać historię dojrzałej Weroniki. Bohaterka spróbuje odpowiedzieć na pytanie, kim mogłaby się stać, gdyby jej historia miała ciąg dalszy. Oprócz spektakli i spotkań z twórcami, na Wybrzeżu będą wspólne działania warsztatowe pod hasłem Przepływy. Ich program jest już dostępny na stronie Gdańskiego Teatru Wybrzeża.
0: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
2: Przelotne opady deszczu, miejscami burze, dziś możliwe głównie w północnej i wschodniej części kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Jeśli chodzi o temperatury, te wyrównane w przeważającej części kraju, na termometrach dziś od 18 do 21 stopni, cieplej na południowym wschodzie. Tam dziś temperatura może sięgnąć nawet 25 stopni.

0: Zaprasza Bartek Pinczewski.
1: Lato z Chili Z wprawdzie już za nami, ale dopóki lato to kalendarzowe, astronomiczne trwa, nosimy je w serduszku. Letnio, ciepło i serdecznie witam Was zatem w Chili Z i zapraszam na 3 wspólne godziny.
0: Dobre wibracje w Chili Z.
1: A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy w towarzystwie dziewcząt z grupy Say She She. Purple Snowflakes w Chili Z 6 minut po 10.

Elegancka biała koszula, do tego obowiązkowo krótkie spodenki. Oto najpopularniejsza dziś stylizacja na polskich ulicach. 5 milionów młodych Polaków wraca dziś do szkół, a wraz z nimi także i my, rodzice. Jest więc nas dziś tych, dla których wakacje dobiegły końca, grubo powyżej kilkunastu milionów, a że razem raźniej, trzymajmy się dzielnie. Już tylko 10 miesięcy i znów będą wakacje. Ela Do Negro, Best For You And Me. To w Chili Z już teraz, na zegarze 17 minut po 10.

ten uroczy, zwiewny głos to Maria, wokalistka grupy The Marías, tu we współpracy z Benem Blanco, Memoria de Paz w Chili Z, 23 minuty po 10. Kiedy wy smacznie spaliście, aby wypoczęci wyprawić dziś dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego, ja oglądałem tenis i tak będzie jeszcze przez blisko 2 tygodnie. Trwa bowiem ostatni z tegorocznych wielkoszlemowych turniejów, nowojorskie US Open, a tam dobre wieści, zarówno Iga Świątek, jak i Hubert Hurkacz pewnie awansowali do kolejnej rundy. Dziś tego samego spróbują Magda Fręch i Magda Linet. Trzymamy kciuki za nasze tenisistki, rzecz jasna. A do Nowego Jorku w Chili Z dziś jeszcze wrócimy przed 13:00. Tymczasem po polsku Ofelia i Samuraj.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie
0: Magic Jordan, Strangers. Everybody's got a little piece of their heart missing for Friendly Fires. Let's go. Lose All Your Friends.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
10: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl.

0: polskich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi, drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

Już w sobotę wieczorem, jak co roku o tej porze ulice warszawskiej Pragi przejmą biegacze. Półmaraton praski startuje właśnie w najbliższą sobotę. Poza półmaratonem będzie można ulicami Pragi przebiec również 5 kilometrów. No to coś dla tych, którzy chcieliby zdobyć medal, spróbować zmierzyć się z innymi, no ale te 21 kilometrów to być może trochę za dużo. Mamy przyjemność po raz kolejny już być dumnym patronem medialnym tego sportowego wydarzenia. Z tej okazji mamy dla Was zestawy startowe zarówno na półmaraton, jak i na praską piątkę. Pytanie, zadanie jest proste. Za co kochacie bieganie? Konkurs konkurs@czyliz.pl. Za co kochacie bieganie? Zestawy startowe na półmaraton i na piątkę praską w najbliższą sobotę czekają na Was. A to Nowa Zalia. List do niej.

Magda Bauer już na posterunku, gdzie tym razem zabierze nas w poszukiwaniu kulturalnych uciek. O tym przekonamy się za 9 minut. Tyle pozostało do 11. No to jeszcze przed 11 ode mnie odrobina słońca. Grupa Sunshine, nie, grupa Jungle, piosenka Sunshine Jungle z nowej płyty. Przypominam, że w listopadzie koncert w Łodzi.

0: Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji 100%.

0: Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30 w TVN.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Pozostały 2 tygodnie, żeby zobaczyć wystawę Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mielewski w Muzeum Narodowym w Warszawie. Przypomnijmy, że to jest opowieść o mecenasie sztuki i kolekcjonerze, który przez 30 lat zgromadził około 200 obrazów autorstwa najważniejszych polskich malarzy XIX wieku. Nabył m.in. Stańczyka Jana Matejki, Babie Lato Józefa Chełmońskiego czy Żydówkę z cytrynami Aleksandra Gierymskiego. Jego kolekcja nie przetrwała. Korwin-Mielewski zaczął wyprzedawać ją za życia, a wystawa, na którą Was zapraszamy, jest próbą rekonstrukcji jego zbiorów. Ostatnie dni ekspozycji to specjalne wydarzenie oprowadzania warsztaty kolekcjonerskie i debata. Warsztaty ze zbierania zaplanowano już 5 września. Tutaj dowiemy się m.in. tego, jak rosną kolekcje, jak z fascynacji rodzi się struktura, jak dbać o zbiory, jaką rolę przyjmuje kolekcjoner i co dzieje się wtedy, kiedy kolekcja wychodzi poza strefę prywatną i zaczyna być pokazywana. Te kwestie będą obecne na spotkaniu, które ma być zaproszeniem do myślenia o kolekcji jako o procesie. 5 września o 14 zapraszamy na te warsztaty. Inne towarzyszące wystawie wydarzenia są szczegółowo opisane oczywiście na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Warszawie. Festiwal Kultury Wrażliwej, czyli cykl inkluzywnych wydarzeń kulturalnych po raz 4 będzie miał miejsce jesienią.
1: W pogoni za kulturą.
2: Na Polsce.
1: Dobre wibracje. Chillizet. Zaprasza Bartek.

14 minut po 11, słuchacie Chili Z. Kto był w Paryżu, ten z pewnością widział łuk triumfalny Grand Arche w biznesowej dzielnicy Paryża La Défense. Ciekawa historia stoi za powstaniem tego monumentu. Otóż powstanie tego wielkiego łuku braterstwa, bo taką nazwę nosi ta budowla. Jego powstanie poprzedzał międzynarodowy konkurs na projekt. Konkurs, który ogłosił ówczesny prezydent Francji François Mitterrand. Konkurs okazał się szokiem, dużym zaskoczeniem i dla opinii publicznej, i dla tych, którzy postanowili wziąć w nim udział. Otóż w 1982 roku François Mitterrand zszokował ogłoszeniem wyników tego największego konkursu architektonicznego ostatnich dekad. Zamiast wielkich korporacji czy uznanych nazwisk świata architektury, wybrany został projekt anonimowego Duńczyka w średnim wieku, niejakiego Johanna Otto von Spreckelsena, który od zgiełku wielkiego miasta zawsze wolał w spokoju łowić ryby. No a od tamtej pory ten skromny wykładowca, autor ledwie kilku kościołów, na oczach całego świata musiał wykuwać swoje magnum opus. Ta właśnie historia posłużyła za kanwę filmu Grand Arche, czyli Wielki Łuk, film z 2025 roku. Ten właśnie film dziś wieczorem do zobaczenia w ramach letnich pokazów Kinoteki. To już jedna z ostatnich okazji, aby wieczorem zasiąść na leżaku pod Kinoteką i pod chmurką wygodnie obejrzeć sobie film. Dziś właśnie Francuski Łuk, film o kulisach powstania Wielkiego Łuku Braterstwa w paryskiej dzielnicy La Défense. Ja tymczasem z Francji, z Paryża zabieram was do Kalifornii. To Jean Tonic, a niebawem w Chili Z również Gracie Abrams w duecie z Marcusem Mumfordem. Tak gramy dla was w ten pierwszy wrześniowy dzień.

Ach, te emocje związane z powrotem do szkoły i 1 września. Najpierw Magdzie Bauer skróciłem nieuważnie serwis kilka minut temu, mówiąc o pokazie filmu Wielki Łuk w ramach letniego kina Kinoteki. Nie wspomniałem, o której dziś będzie można ten film zobaczyć. No to poprawiam się. O 20:30 startuje pokaz francuskiego filmu Wielki Łuk pod Kinoteką. Zapraszamy serdecznie. Pogoda raczej powinna dopisać, a ja mam nadzieję, że już nic tu się złego do 13:00 nie wydarzy. 25 minut po 11:00 tymczasem Georgia Smith, What Are The Odds? Nowy trzeci album tej brytyjskiej wokalistki. To w tym tygodniu nasza płyta tygodnia. Kolejne z nią spotkanie już za kilkanaście minut. Dawid Podsiadło tymczasem nie sam, bo z Matyldą.

0: Autopromocja.
1: Na chillaucie w Chili Z.
2: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
1: Na chillaucie. Już dziś od 13. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Teraz w

0: 100 1 litr, mleko Wita Łączka lub Łowickie, złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Muzyka tygodnia w Chili Z.
1: To był luty roku 2016, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o brytyjskiej wokalistce Georgii Smith. Wtedy właśnie swoją premierę miał jej debiutancki singiel Blue Lights. Płyta duża, debiutancka Georgii, pojawiła się dwa lata później, w roku 2018, na kolejny album wokalistki. Jej fani czekać musieli aż 5 lat, do roku 2023. Wtedy ukazał się album Falling or Flying. Minęły kolejne 3 lata i oto mamy album What Are the Odds? Trzecia studyjna płyta Georgii Smith, nasza płyta tygodnia w Chili Z. Tym razem Georgia Smith w bardzo klubowym, tanecznym wydaniu przywołuje wszelkie klubowe gatunki, jakie kojarzą się nam z wyspami brytyjskimi. Two-step, UK garage, tego typu brzmienia. No ale zerka też w stronę kontynentu afrykańskiego. Do współpracy na tej płycie zaprosiła choćby nigeryjskiego wokalistę Wiz Kida. Słychać też elementy afropopu, afrohausu. Jest bardzo tanecznie, a przy okazji bardzo osobiście, kobieco. Tak, do tego wszystkiego Georgia Smith dawno już nas przyzwyczaiła, z tym większą radością mogę powiedzieć, że to bardzo dobra płyta i cieszę się, że to nasza płyta tygodnia. W Chili Z Georgii Smith słuchać będziemy do piątku po 11:30 właśnie dziś z albumu What Are The Odds, nagranie, które ten album zamyka. Pod numerem 12 znajduje się piosenka What It Gets Like That.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: What It Gets Like That to w Chili Z z nowej płyty What Are The Odds Georgia Smith. Kolejne z Georgią i z jej nową płytą spotkanie w Chili Z jutro po 11:30. 13 minut tymczasem pozostało do południa. My ten czas spędzimy w towarzystwie Surface, to już teraz, a za moment również Mark Ronson w duecie z Boyem George'em. Tak właśnie muzycznie za moment powitamy południe.

0: Reklama.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Minęło południe, a razem ze mną jest już Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Ten i kolejny sezon w warszawskim Nowym Teatrze obiecują wiele emocjonujących wieczorów. W planie premiery Zagubionych Juliena Goslena, w koprodukcji z paryskim Odeonem i krakowskim Starym, Rocznicy w reżyserii Jana Komasy, Czarodziejskiej Góry Pawła Mekiedyna w reżyserii Andrzeja Chyry, czy reprezentacji teatru Teraz Polisz, o którym wspominaliśmy już wczoraj, a także drugiej odsłony Mamo Mi Izy Chlewińskiej. Do tego jeszcze Tajemniczy Ogród Grzegorza Jaremki. To w nadchodzących miesiącach. Sezon 27-28 to m.in. nowe spektakle Krzysztofa Warlikowskiego, Eweliny Marciniak, Ramony Nagapczyńskiej i Michała Borczucha. Plany, które oprócz premier obejmują też wiele innych wydarzeń, takich jak festiwale, koncerty i nowe projekty, ogłoszono wczoraj, a Nowy Teatr odwiedziła nasza reporterka Katarzyna Kozak.
4: Generation After, 10. edycja, hasło Artistic Intelligence, to już ten weekend.
5: Showcase, jak Państwo wiecie, jest takim pokazem kilkudziesięciu projektów, głównie z Warszawy i głównie warszawskich teatrów, ale i tych stacjonarnych, jak Nowy, ale też niezależnych i różnych inicjatyw artystycznych, które się tutaj odbywają.
3: Mówił w rozmowie z Katarzyną Kozak Michał Merczyński, dyrektor Nowego Teatru.
5: Przyjeżdża kilkadziesiąt osób, naprawdę bardzo ważnych i istotnych dla życia teatralnego i festiwalowego w całej Europie. No my gramy z naszego repertuaru spektakl Katarzyny Kalwat-Kaufmann, no, który notabene w tym roku też będzie miał pierwszą swoją wizytę międzynarodową w Paryżu.
3: A teraz będzie do zobaczenia 5, 6 i 8 września na scenie Nowego Teatru. Festiwal Kultury Wrażliwej, czyli cykl inkluzywnych wydarzeń kulturalnych po raz czwarty jesienią w Małopolsce. W tym roku programem współtworzy 38 instytucji z całej Małopolski. Jest w nim ponad 90 wydarzeń. Spektakle teatralne, koncerty, warsztaty, uprowadzania oraz spacery zaplanowano w kilkunastu miejscowościach. Wszystko pod hasłem Sztuka Zmysłów i z akcentem na multisensoryczne doświadczanie rzeczywistości, często w sposób nieoczywisty i wykraczający poza proste skojarzenia. Festiwal Kultury Wrażliwej to zaproszenie do świata kultury dostępnej dla każdego, ale też zachęta do przełamywania schematów w myśleniu i odczuwaniu. Na pierwsze wydarzenia zapraszamy 20 września. Sopot warto odwiedzić nie tylko latem, warto zajrzeć tutaj u progu jesieni. Kurort znów stanie się centrum fotografii i prezentacji dzieł największych gwiazd obiektywu. Chodzi o 12. edycję festiwalu fotografii w ramach Sopotu. Pod hasłem Granica spotkamy się tutaj już niedługo. Wydarzenia potrwają ponad 2 tygodnie. Po raz pierwszy w centrum uwagi znajdzie się twórczość fotograficzna jednego kraju, czyli Francji. Najważniejszym punktem festiwalowej mapy ma być, jak co roku, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. To tutaj obok prac rezydentek zobaczymy projekty Pawła Bownika i Magdaleny Hickel oraz wystawę Shape of Stories prezentującą dokonania nowej fali fotografów z Francji. Tegoroczna odsłona wydarzenia ma być taką wielowymiarową opowieścią o barierach, tych fizycznych, kulturowych i czysto wizualnych. Pierwsze wydarzenia już 3 września.
1: Magda Bauer dziś w trendach modowych, na biało, na galowo.
3: No, ta data zobowiązuje.
1: Ta data zobowiązuje. Gotowa na wcześniejsze wstawanie od jutra, szykowanie śniadaniówek i no i inne takie.
3: Nastrajam się, tak bym to ujęła.
1: Łączymy się wszyscy w bólu, jest nas więcej. Magda Bauer, bardzo dziękuję. Zapraszam o 13:00, wtedy kolejne w Pogoni za Kulturą w Chili.
3: W
2: pogoni za kulturą.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
2: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Magda Bauer wraca za godzinę, a ja już teraz zapraszam na kolejną godzinę dobrych wibracji w Chili Z. 5 minut po południu na zegarze od Michaela Kiwanuki rozpoczynamy tę godzinę. Zagra, zaśpiewa również Charlie XCX. Dużo dobrego. Zostańcie z nami.
2: Dobre wibracje w Chili Z.

20 minut po południu obiecywałem, że wrócimy jeszcze do Nowego Jorku. W Nowym Jorku trwa tenisowy turniej US Open, a US Open to turniej inny niż wszystkie, ze wszystkich czterech wielkich szlemów na pewno najbardziej liberalny i otwarty na wszelkiego rodzaju show. Na przykład tu, jeśli ktoś z widzów złapie wystrzeloną na trybuny piłkę, a to się przecież zdarza, może tę piłkę zostawić sobie na pamiątkę. Na innych turniejach trzeba piłkę zwrócić. Piłki na US Open to zresztą oddzielna historia. Tenisistki i tenisiści grają tam innymi piłkami. Te przeznaczone na mecze kobiet są nieco lżejsze i mniejsze od tych męskich. No i dress code na US Open, a w zasadzie jego brak. Nie wszystkim się to podoba. Tenisowi puryści życzyliby sobie, by wzorem choćby Wimbledonu zawodniczki i zawodnicy grali w jednolitych strojach, najlepiej białych. No, temat dress code'u na US Open wrócił właśnie przy okazji nocnego meczu Japonki Naomi Osaki. Ona znana jest z tego, że na kortach robi prawdziwe show, robi rewie mody, zawsze perfekcyjnie przygotowana, jeśli chodzi o stroje dobrane do jej meczów. Tak też było tej nocy, kiedy japońska gwiazda z tunelu na kort wyszła w białej tiulowej spódnicy przypominającej dół sukni ślubnej. Do tego miała na sobie bezrękawnik z kapturem, na głowie opaskę koszykarską. Uwagę przykuwała również jej fryzura, takie zaplecione w oryginalny sposób warkoczyki. No a kiedy już pozbyła się wierzchniego stroju, oczom kibiców ukazała się czarna koszulka na ramionczkach i efektowna spódnica. Jak się okazało, jak przyznała zawodniczka, ten konkretny strój to efekt inspiracji koszykarzem Allenem Iversonem. Naomi Osaka powiedziała tak: dla mnie jest pionierem, myślę też, że jest kimś, kogo bardzo podziwiam, bo w pewnym sensie wiele osiągnął w świecie mody, niezależnie od tego, czy robił to celowo, czy nie, i zmienił sposób, w jaki ubierają się gracze NBA. Naomi Osaka również zmienia zwyczaje na tenisowych kortach na całym świecie. Mnie zupełnie to nie przeszkadza. Mało tego, to zdecydowanie najbardziej cool zawodniczka w całym turze. Pierwszy mecz Naomi Osaki zwycięski. Spodziewajmy się zatem więcej efektownych, oryginalnych kreacji od tej zawodniczki. 23 minuty po 12.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Jay Gray w Chili Z. To już kilka tygodni, od kiedy dotarła do nas przykra, smutna wiadomość o odejściu Jana Frycza. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia tego roku po długiej walce z chorobą nowotworową. Odejście aktora pogrążyło w żałobie nie tylko rodzinę, ale też wielu jego fanów i całe środowisko filmowe. Pożegnanie Jana Frycza odbędzie się 7 września o godzinie 11 w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych. Następnie kondukt ruszy ku Alei Zasłużonych, bo to tam właśnie zostanie pochowany aktor. To ogromne wyróżnienie, albowiem w ciągu ostatniej dekady w Alei Zasłużonych spoczęły zaledwie 4 osoby: Bogusław Kaczyński, Wojciech Młynarski, Jadwiga Pająk i Jerzy Połomski. Będzie to więc pierwszy taki pogrzeb od 2022 roku. W poniedziałek najbliższy, 7 września, pożegnamy Jana Frycza.

Eryka Badu będzie dziś wieczorem główną bohaterką osobiście wyszukanych. W piątek ukazała się nowa, pierwsza od 16 lat płyta Królowej Soulu. Płyta jest fantastyczna, z przyjemnością dziś podzielę się z wami jej fragmentami. A i to nie wszystko, jeśli chodzi o Erykę Badu, ale więcej nie zdradzam. Do usłyszenia o 20:00, jak co wtorek. 12 minut pozostało do 13:00. Tymczasem za chwilę przy mikrofonie, czyli Rafał Turowski.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
0: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram.

0: Wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Pierwsza minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Barytonem lirycznym śpiewał niezapomniane tango Milonga czy Jesienne róże. Debiutował prawie 100 lat temu na scenie warszawskiego teatrzyku Quid pro Quo i mieszkał przy placu Trzech Krzyży, a także przy Koszykowej. Pod pseudonimem Ptaszek brał udział w Powstaniu Warszawskim, ale też podtrzymywał na duchu mieszkańców stolicy, śpiewając w szpitalach, na barykadach i w schronach. Po wojnie przez 2 lata prowadził własną kawiarnię artystyczną przy Marszałkowskiej. Warszawę Mieczysława Foga przypomni spacer, na który zapraszamy w najbliższą niedzielę. Poprowadzi go prawnuk artysty Michał Fog. Poznamy miejsca ważne dla polskiej piosenki i oczywiście te, które odegrały istotną rolę w życiu piosenkarza. Ten spacer to jeden z elementów programu roku Mieczysława Foga, a także zapowiedź grudniowej premiery najnowszego wydawnictwa czytelni słów i dźwięków Elektra

0: Folk Record. Uczestnicy wędrówki dowiedzą się więcej o antologii, która powstaje, a spacer rozpocznie się w niedzielę o 11 w czytelni Elektra, czyli w Mazowieckim Instytucie Kultury. Udział jest bezpłatny, ale trzeba się wcześniej zapisać, bo liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły znajdziecie na stronie mikwaw.pl. Konfrontowanie i przekraczanie różnych muzycznych gatunków, eksperymenty dźwiękowe i brzmieniowe, zaskakujące audiopejzaże to znak firmowy festiwalu Avant-Arte. Program obejmujący także film, sztuki wizualne, performance i różne działania w tym roku będzie prezentowany w 4 różnych regionach kraju. 19. edycja odwiedzi Dolny Śląsk, Wrocław, Warszawę i Lublin.
1: Edycję warszawską rozpoczynamy koncertem mega grupy Osmium. Dlaczego mega grupy? Bo liderką tego projektu jest znana jako zdobywczyni nagrody Oscara za muzykę filmową do filmu Joker, Hildur Guðnadóttir, ale tam w składzie są niesamowite inne postaci. Zapraszam serdecznie. Wtorek, 15 września, studio koncertowe Polskiego Radia.
0: Mówi Kostas Georga Kopulos, dyrektor festiwalu. Pojawią się goście znani z poprzednich edycji. Niektóre projekty zagrają w więcej niż jednym miejscu.
1: Takim projektem jest słynny zespół The Next. Z kolei Mobcat z MC Dalekiem grali rok temu we Wrocławiu, tym razem w Warszawie, a odwrotna sytuacja zespół Zoo w Warszawie, a w tym roku we Wrocławiu. We Wrocławiu również po raz kolejny Igor Kawalera, słynny perkusista z również słynnego zespołu Sepultura.
0: W warszawskiej Hydrozagadce, a także w Lublinie w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych swój niezwykły performance wokół perkusji zaprezentuje słynący na całym świecie ze swoich muzycznych projektów Japończyk Ryosuke Kiyasu, ale to jest tylko fragment programu zaplanowanego na cały niemal wrzesień. Wszystko znajdziecie na stronie avantart.pl. Po co być razem? Taki tytuł otrzymał zin i wystawa, którą można oglądać w krakowskiej aptece designu. To jest efekt współpracy i spotkań z małopolskimi seniorami. Uczestniczki i uczestnicy przynosili rozmaite fotografie, pamiątki, wycinki i osobiste narracje, które potem ułożyły się w kolaże tworzące wielogłosową opowieść o codzienności i relacjach. Wystawa jest teraz dostępna m.in. w formie wydawnictwa wykonanego z tkaniny. Taka haptyczna forma zina pozwala jeszcze bardziej zbliżyć się do wspólnej opowieści.
2: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
3: 5 po 1, no cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wszystkim tym pięknie dzisiaj, najczęściej na biało ubranym młodym ludziom, wesołego nowego roku szkolnego. No i rzecz jasna ich nauczycielom, no i last but not least, rodzicom również.
2: Na chillaucie w Chili Z.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam do 16:00.

Nastaw się na chill out. No poetry in town.

0: Te historie znamy właściwie wszyscy. Mamy oto Maciusia, który ma 10 lat, no i którego to Maciusia, ojciec król, umiera. No i mały król musi wziąć sprawę we własne ręce i zacząć rządzić swoim królestwem. Musi wziąć za to królestwo odpowiedzialność. No ale cóż, z jednej strony trzeba brać odpowiedzialność, trzeba rządzić tak, żeby ludzie byli szczęśliwi, a z drugiej strony młody król wygląda przez okno i chciałby się pobawić ze swoimi rówieśnikami. Czy znajdzie jakiś kompromis między tym, że ma 10 lat, a tym, że musi rządzić zupełnie dorosłym królestwem, które do tego wszystkiego jeszcze jest najechane do przyjaznych do niedawna trzech sąsiadujących króli? Król Maciuś I, według Janusza Korczaka, spektakl Teatru Telewizji pojawi się na antenie za tydzień w poniedziałek, no ale wczoraj odbył się pokaz prasowy, słuchajcie, na którym miałem okazję i przyjemność być. Powiem tak, jeśli tylko będziecie mieli taką możliwość, zobaczcie. To jest bardzo, ale to bardzo piękne przedstawienie, fantastycznie zagrane, pomijając prezesa Rady Ministrów, którego zagrał nieodżałowanej pamięci Jan Frycz. Na scenie zobaczymy między innymi Danutę Stenkę czy Karolinę Gruszkę. Obie panie grają ministry. Jest Maciej Musiał, jest Magdalena Popławska. To jest taka nowa postać wprowadzona do spektaklu przez reżysera, która jakby prowadzi nas przez całą tę historię Maciusia. Jest Marek Kondrat, który zagrał lekarza, czy też Tomasz Kot i Wiktoria Gorodecka. Fantastycznie wypadają młodzi aktorzy w roli Maciusia. Fantastycznie dał sobie radę Tymon Bitkowski w roli Felka. Naprawdę fajnie zagrał Michał Królikowski. Całość wyreżyserował Tadeusz Kabicz. Uprzedzam, chociaż tekst jest znany właściwie przez wszystkich, no to ogląda się to naprawdę ze ściśniętym serduchem. Gorąco polecam Król Maciuś I w telewizji już w najbliższy poniedziałek.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Sam Fender z Mercury Prize na koncie za wydany w zeszłym roku jego album People Watching. Sam Fender, 23 minuty po godzinie pierwszej, a Kruang Bin u nas już za moment.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie
1: Majid Jordan, Strangers. Everybody's got a little piece of their heart missing for Friendly Fires.
3: Let's go.
1: Lose All Your Friends. Hugo Tares, Lot.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus, ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
17: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
18: Koniec wakacji. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła.
3: z czego się tu cieszyć. Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
18: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. Co się opłaca? Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Castorama. Teoria.
21: I praktyka.
20: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
21: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy. Gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie.

0: 24 minuty druga. Mam tutaj informację absolutnie a propos dzisiejszego święta, czyli pierwszego dnia szkoły. Mianowicie po 20 latach, wyobraźcie sobie, w miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli otwarto szkołę podstawową. No może nie byłoby w tym fakcie niczego szczególnego, gdyby nie fakt, że do pierwszej klasy w tejże szkole będzie chodziła jedyna uczennica. To znaczy w tejże szkole będzie tylko pierwsza klasa i będzie się w niej uczyła tylko ta dziewczynka. Szkoła urządzona, jak czytamy, w budynku parafii. Sama Ginostra jest oddalona od reszty Stromboli stromym wulkanem i w praktyce dostępna tylko drogą morską, ale godziny kursowania wodolotu są tak ustalone, że uniemożliwiłyby tej dziewczynce dotarcie do innej szkoły w pobliżu. No a zimą, kiedy wodoloty nie zawsze kursują, no byłoby to jeszcze bardziej skomplikowane. No i używając tych argumentów, rodzice sześciolatki zwrócili się i do burmistrza, i do kuratorium na Sycylii, żeby rozwiązać ten problem, otwierając szkołę w ich miejscowości. No i wyobraźcie sobie, że wniosek zaaprobowano i wkrótce dziewczynka o imieniu Aisha zostanie powitana wkrótce, czyli dzisiaj, jako pierwsza i jedyna uczennica miejscowej szkoły podstawowej. Można? Można.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

Ta gra, czyli Zedwe wtorkowe popołudnie, za 12 minut druga. To z Georgia Smith i Alive, Whisky gościnnie, przed drugą jeszcze Ignacy i Holly Humberstone. Zróbmy głośniej radio.

Radio Chilizet. Nastaw się na chillout.

0: zwykłego turystę jest cały i zdrowy.
1: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Po reklamie.

0: Druga właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Brzmienia skrzypiec Michała Urbaniaka przywołają w tym roku artyści zaproszeni do udziału w kolejnej edycji Ery Szefera. To już tradycja, że raz w roku spotykamy się, żeby wziąć udział w takiej wielkiej improwizacji, multimedialnym projekcie nawiązującym do twórczości Bogusława Szefera, kompozytora, dramaturga, muzykologa, grafika, pedagoga. W tym roku w gronie twórców i twórczyń widowiska jest Zuza Baum, wokalistka, tekściarka, flecistka, która podkreśla, że ten wieczór znów nie będzie po prostu koncertem.
3: Tutaj mamy też ten element takiej improwizacji całkowitej, jak dla mnie. Improwizacji, która wręcz wkracza w taki świat performance'u. Improwizacji, która zaskoczy nie tylko odbiorcę, ale także nadawcę, czyli nas samych, aktorotwórców będących na scenie.
2: Zapowiada się ciekawie, tym bardziej, że w tym roku na scenie spotkają się muzycy z Polski i z Indii.
3: Południowych Indii i będzie to Varishare oraz Giridhar Udupa. Fantastyczni muzycy, fantastyczni ludzie, przepiękni.
2: 18. Era Szefera, kod Szefera poza czasem pamięci Michała Urbaniaka 7 września o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie. Trudno zliczyć polskie filmy, do których zdjęcia powstawały na Śląsku. Do znanych już i popularnych lokacji co roku dołączają nowe. To w ramach specjalnego konkursu, w którym głosować mogą wszyscy chętni mieszkańcy województwa. Tegoroczna śląska lokacja filmowa już na finale i teraz można wyrazić swoje poparcie dla jednej z 5 wybranych przez jurorów lokalizacji. W finale są Aleja Wojciecha Korfantego w Gliwicach, Zameczek Myśliwski w Promnicach, Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej, Rzeka Ruda w Rybniku oraz Pałac Szena w Sosnowcu. Głosowanie internetowe trwa od dziś do 18 września na stronie plebiscyt-silesiafilm.com.

0: koniec porywające brzmienia muzyki klasycznej w wykonaniu Sinfonietty Krakowi. Orkiestra wraca po wakacjach z dwoma propozycjami na start. Już 6 września koncert w Zwierzyńcu w ramach cyklu Sinfonietta w dzielnicach. O 16 kameraliści wystąpią w Muzeum Kościuszkowskim i zagrają m.in. Eine kleine Nachtmusik Mozarta. Nie zabraknie też akcentów amerykańskich i tanga. Specjalny wieczór szykuje się 19 września. Na inauguracji sezonu z orkiestrą wystąpi zjawiskowa południowo-koreańska skrzypaczka Bom Sori Kim. To laureatka konkursu imienia Henryka Wieniawskiego.
1: W pogoni za kulturą. Na Chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Trzy po drugie, dzień dobry. W tej godzinie naszego spotkania między innymi Past Perfect. To za mniej więcej pół godziny, a już za moment, 15 godzinę dnia, rozpocznie Like Li od Chorej z miłości. Gramy.
1: Na Chillaucie w Chili Z.

0: 10,5 minuty po godzinie drugiej z ogromną radością donoszę, że Polska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych przyznała tegoroczną nagrodę imienia Ireny Solskiej za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój sztuki aktorskiej i laureatką nagrody w tym roku została aktorka Nowego Teatru w Warszawie Małgorzata Hajewska-Krzysztofik. To jest nagroda ustanowiona w 2010 roku z intencją uhonorowania dorobku wybitnych aktorek teatralnych. Inicjatorką tej nagrody była redaktor Justyna Hoffman-Wiśniewska. No, Irena Solska, no cóż, należy do legend polskiego teatru. Dotychczas nagrodę imienia Ireny Solskiej otrzymały Danuta Szaflarska, Nina Andrycz, Emilia Krakowska, Anna Lutosławska, Halina Łabonarska, Anna Seniuk, Grażyna Barszczewska, Ewa Wiśniewska, Dorota Kolak, Danuta Stenka, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Irena Jun, Stanisława Celińska, Anna Polony, w roku ubiegłym Katarzyna Figura i w tym przypomnę Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, której oczywiście z całego serca gratulujemy.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: pewne ja.
1: Gęste lasy, chłodno, 21 minut po godzinie drugiej. Past Perfect, dzisiaj wspomnienie sprzed dokładnie pół wieku, późne lato roku 76. A zatem proszę z nami zostać.
2: Autopromocja.
3: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
4: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
3: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl.

0: Miejsce desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

1976 rok dzisiaj wspominamy. 50 lat temu w telewizji pojawił się serial, który wówczas, chociaż nie było takiego słowa, uznawany był za kultowy, mianowicie Szaleństwo Majki Skowron. Motylem jestem, romans 40-latka, pojawia się w telewizji wczesną jesienią 76 roku, a grupa Bab oraz Jedyny przyjeżdża do Polski, no nie na koncert, a na nagranie takiego mini recitalu dla Studia 2. 18 października premiera Bruneta wieczorową porą w reżyserii Stanisława Barei śmieszy do dziś. Na zachodzie, a właściwie za małą wodą, bo to była produkcja amerykańsko-brytyjska, premiera Muppet Show. Ciekawe, dlaczego nie powtarza się Muppet Show, to naprawdę było świetnie zrobione. A w Brazylii zostaje wyemitowany pierwszy odcinek serialu Niewolnica Izaura, który kilka lat później, no cóż, wymiecie u nas kompletnie wszystkich z ulic i posadzi przed telewizorami, o ile pamiętam, we wtorkowe wieczory. Na brytyjskiej liście przebojów mieliśmy na 10 David Dundas, Jason, You Don't Have to Go, Childlights na 9, Killing of Georgie, Rod Stewart na miejscu 8, mieliśmy Eltona Johna i Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart, na pierwszym miejscu Dancing Queen Abby, a na drugim piosenka, którą przypomnę dzisiaj, Wings Let Them In. Rzecz, no cóż, mówiąc najkrócej, o gościnności. To jest trochę jak taki rytm przypominający pukanie do drzwi. Paul McCartney zaprasza do środka gości, wymienia członków swojej rodziny, ciotkę, brata, nawiązuje do Martina Luthera Kinga. Jak to dzisiaj zabrzmi, posłuchajmy.

Za 11 minut trzecia, we wtorkowe popołudnie gra Chili Z, Haim i Bon Iver oraz Thievery Corporation to nasze plany muzyczne do 15. W pogoń za kulturą i prognoza tuż po trzeciej.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.

0: Rabatowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Po reklamie.

0: trzecia właśnie minęła. Przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Mamy przynajmniej dwa powody, żeby na początku września odwiedzić warszawskie kino Muranów. Jutro pokaz nowego filmu Pedro Almodovara Gorzkie Święta. I to będzie pokaz specjalny, bo po seansie widzowie będą mogli porozmawiać o filmie z Agą Kozak i Anią Sańczuk. Także jutro na wielkie ekrany powróci film Luca Bessona z 1985 roku. Subway uważany jest za jeden z najbardziej charakterystycznych obrazów wczesnej twórczości reżysera. Styl wizualny, muzyka, atmosfera są w tej produkcji najważniejsze. Ważniejsze oczywiście oprócz głównych ról, które grają w metrze Isabella Gianni oraz Christopher Lambert. Seans jutro o 20.30. Jeszcze jeden film, który wraca po latach na wielki ekran. Nawet jeśli go nie widzieliście, to na pewno znacie tytuł Szczęki. Zostały nagrodzone 3 Oscarami za najlepszy dźwięk, muzykę oryginalną i montaż. Zbudowały legendę Stevena Spielberga i ustanowiły nową jakość rozrywkowego kina grozy. Historia starcia mieszkańców nadmorskiej wyspy z rekinem Ludojadem została nakręcona w 1975 roku, a człowiekiem, któremu zapadła w pamięć na tyle mocno, że napisał z inspiracji filmem książkę, jest Marcin Kończewski, bloger popkulturowy, autor fanpage'u Koń Mówi. Jego książka zatytułowana jest Mielno i jeśli was zaintrygowała, to podpowiadam, że dzisiaj spotkacie autora w katowickim kinie Kosmos. To będzie specjalny pokaz filmu Spielberga poprzedzony prelekcją Marcina Kończewskiego. Big Book Cafe już wkrótce zaprosi nas na wielki festiwal czytania, ale oprócz Big Book Festiwalu, spotkania z autorami i autorkami odbywają się już teraz. Jutro na przykład Anna Cieplak z książką Istoty Zależne spotka się w rozmowie z Justyną Sobolewską. Przypominamy o tym wieczorze. Zapraszamy też na spotkanie z teatrem w księgarni. Chodzi o spektakl Dziennik Czasu Zarazy Sceny. Inspiracją stała się tutaj powieść Ludmiły Ulickiej To tylko dżuma, oparta na prawdziwych wydarzeniach z 1939 roku. Tekst sztuki na podstawie prozy Ulickiej i powieści Alberta Camus napisała Anna Król. Reżyseruje Joanna Tudek. Na scenie pojawią się Robert Gulaczyk, Jan Hrynkiewicz i Julia Rosnowska. Muzykę stworzyła Barbara Zach. Ten spektakl będzie można zobaczyć w Big Booku na MDM-ie 11 i 12 września.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z.

środę będzie słonecznie na Mazowszu, na Podkarpaciu i w Tatrach, a poza tym pochmurno. Padać będzie tylko w Karkonoszach. 19 stopni w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni, 22 w Warszawie, 23 stopnie w Katowicach i najcieplej jutro 25 w Krakowie.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: 3:04. Dzień dobry raz jeszcze. Apollo, Brian Barnes, Glass Animals, Ray Taylor. No proszę cię, co z tym imieniem, szanowna. Taylor Swift na naszej playliście w ciągu najbliższych 30 minut. Zostańcie z Chili Z.
1: Na chillaucie w Chili Z.

11 minut po godzinie 3. Zwracam waszą uwagę na 16. Noc Teatrów. To jest 16. Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Weźmie w niej udział 15 scen, zagrają 27 spektakli, odbędzie się również 50 wydarzeń towarzyszących. Rezerwujemy sobie czas 12 września. Program jest bardzo bogaty, więc pozwólcie, że tylko o niektórych wydarzeniach. 16. Noc Teatrów rozpocznie Opera Śląska w Bytomiu, która też tego dnia rozpocznie sezon artystyczny. Będzie można zobaczyć Szeherezadę oraz Głód inspirowany powieścią Knuta Hamsuna. Teatr Mały w Tychach zaprosi na niespodziewany powrót, a Teatr imienia Tadeusza Różewicza w Gliwicach – Przedmiot Prawdy. Miło cię było zobaczyć. Historia przypadkowego spotkania dwojga kolegów, koleżanki i kolegi właściwie z klasy w Teatrze Śląskim w Katowicach, a Teatr Żelazny oddam żonę w dobre ręce. Tematy samotności w sali 108 Katowickiego Teatru bez sceny, a Beetlejuice, spektakl powstały w koprodukcji Teatru Syreny i Teatru Rozrywki w Chorzowie. Do zobaczenia właśnie w Chorzowie. A waszą szczególną uwagę zwracam na prezentowane w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej Mleko w Tubce. To jest spektakl, który wraca do lat 90. Dorośli już dzisiaj ludzie wspominają swoje dzieciństwo właśnie w latach 90. To bardzo poruszający i bardzo piękny, kameralny jednocześnie spektakl. Sprawdźcie, co się dzieje koło was, koło waszego domu. Przypomnę, 16 już Górnośląska, Zagłębiowska Noc Teatrów w tejże metropolii 12 września.

0: I Can Fix Him w podtytule No, I Really Can't. W największym skrócie to jest o tym, że mówi się, że on po ślubie się zmieni. No, on się nie zmienia. No i o tym ta piosenka. 22 minuty po godzinie 3, Ed Sheeran za chwilkę.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
2: Autopromocja.
3: W międzyczasie w Chili Z.
4: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
3: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili.
4: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moreau.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: 25 minut do czwartej. Nieustająco namawiam Was na wizytę na chillizet.pl. Tam na górze strony znajdziecie specjalną zakładkę konkursy i akcje. Bardzo proszę się z tą zakładką zapoznać, bo w niej nowy projekt chillizet. Literatura wybrzmiewa w chillizet. No i w tym projekcie oddajemy głos tym historiom, które są poruszające, które są inspirujące, które zostają z nami na dłużej. Możecie tam wysłuchać fragmentów wybranych audiobooków, a także rozmów z autorami książek. Na początek w ramach tego projektu Magda Kasperowicz rozmawia z Tatianą Mindewicz-Płacz o jej nowej książce Lucy, tak nie będę idealna, a cała rozmowa dostępna jest na naszym profilu na YouTubie. Fragmenty książki czyta sama autorka i sukcesywnie będziemy tam dorzucać, czy też dokładać, może lepiej powiedzieć, kolejne tytuły. Czyli ZPL, konkursy i akcje. Polecam. Literatura wybrzmiewa w Czyli Z.
1: Czyli Z. Nastaw się na chillout.

pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

To oczywiście Daria ze Śląska. Za 11 minut czwarta, za dzisiaj pięknie dziękuję. Rafał Turowski, dalszą część popołudnia spędzi z wami Kuba Lachowicz, Salt i Mormor jeszcze przed 16.

Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 1,35 kg i płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.

0: Utilizzate. Pogoda.
1: Do końca dnia spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, głównie w północnej i wschodniej połowie kraju. Na północnym wschodzie i na północy mogą też pojawić się burze. Jutro będzie bardzo podobnie do tego, co mamy dzisiaj, czyli będzie na zmianę słońce, deszcz, słońce, deszcz. Jedynie na zachodzie we Wielkopolsce i na Śląsku nic nie powinno padać, więcej słońca również na Podhalu. Temperatury w całym kraju nieco powyżej 20 stopni.

0: się w CZ. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 16. Jakub Lachowicz, to ja. Nowy sezon w międzyczasie. Wrzesień mamy. Tutaj się nic nie zmienia. Popołudnia dalej będziemy spędzać razem. I mam nadzieję, że okej.
0: W międzyczasie w CZ.
1: Też się nie zmienia muzyka. W sensie zmienia się, zmieniamy te piosenki, ale nie zmienia się to, że jest dobra, bardzo dobra. I taką proponuję, do 19 jesteśmy razem, Jakub Lachowicz. Bardzo miło mi dzisiaj być z wami w Chillizacji.

muzyka Holandii, Caro Emerald, Black It Up w Chili Z, 12 minut po 16, wrześniowym Chili Z. Jak tam dzisiaj było na rozpoczęciu roku? Fajnie? Plany ok? Damy sobie radę, spokojnie. Będziemy się wspierać jesienią, kiedy już będzie ciemno i będzie wszystko w porządku. Tymczasem wystawą towarzyszącą Met Gali 2027 roku miała być ta poświęcona Johnowi Galliano, czyli projektantowi, którego w 2011 roku Dior zwolnił za antysemickie wypowiedzi. I tym samym Brytyjczyk był trzecim żyjącym projektantem w historii, którego w ten sposób uhonorowano. Mówię w czasie przeszłym, bo wczoraj pan John Galliano oświadczył, cytuję: z wielkim żalem zdecydowałem, że najlepiej będzie, jeżeli wystawa nie odbędzie się w tym terminie. A że wystawa bezpośrednio łączy się z tematem gali, to również temat gali ulegnie zmianie. Mimo że zarówno w oświadczeniu Galliano, jak i Metropolitan Museum of Art brakowało bezpośredniego powodu odwołania wystawy, to jednak nie trudno domyślić się, o co chodzi, bo wybór na motyw przewodni brytyjskiego projektanta od początku budził kontrowersje. To jest taki projektant, panie i panowie, który krzyczał w 2011 roku do otaczających go ludzi bardzo brzydko i świat wtedy mody się trochę podzielił. Podobnie jak wcześniej i przy tej okazji odezwały się zarówno głosy każące oddzielać sztukę od artysty, jak i postulujące, że jednak takich słów nie powinno się wybaczać. Więc wątpliwości dotyczących powodu odwołania Gali nie ma wiele, szczególnie w perspektywie słów, które czytam w oświadczeniu Galliano. 4 tygodnie to nie mało. Prace nad wystawą najpewniej zostały już rozpoczęte. Galliano napisał, że w pełni bierze na siebie odpowiedzialność za ból, jaki w przeszłości wywołały jego słowa, zwłaszcza że za krzywdy wyrządzone społecznością żydowskiej i azjatyckiej, i głęboko tego żałuje. Rozumiem, że prawdziwe zadośćuczynienie nie dokonuje się poprzez wystawę, instytucjonalne uznanie czy pojedynczy publiczny gest. To ciągła odpowiedzialność wyrażająca się w słuchaniu, nauce i postawie prezentowanej na przestrzeni czasu. I ogłoszenie twórczości Johna Galliano motywem przewodnim przyszłorocznej Met Gali w momencie, gdy jego współpraca z dużą sieciówką nadal trwa, a to też budziło dodatkowe wątpliwości. Kontrowersje w momencie odwołania tematu tracą znaczenie, więc teraz czekamy, co zostanie nowym tematem odbywającej się w Metropolitan Museum of Art wystawy, bo rzeczywiście świat mody na tę wystawę czeka. Aaron i Dodi, teraz Call When You Come, to jedna z naszych nowości. Tak wam gramy we wtorkowym Chili Z.

0: momenty krótkie, urlop też bywa za krótki. Daria Zawiałow obecnie wypoczywa, trwa przerwa, ale Daria powróciła podczas tej przerwy, bo miała bardzo solidny powód. Otóż rozpoczęła obchody 10-lecia swojej działalności artystycznej. Od dzisiaj mamy dostępne w limitowanym nakładzie zaledwie 1000 sztuk. Pięknego wydawnictwa, bo to są pierwsze single, czyli Malinowy Chruśniak, Kundelbury i Miłostki na 3 osobnych winylach. Oprócz oryginalnych wersji są tam również niespodzianki w postaci nowych aranży, tajemniczo nazywanych słuchowiskiem X. Wydawnictwo nazywa się A. Kysz. Kolekcja singli, tą pierwszą. I od dzisiaj jest dostępne. Tylko 1000 sztuk powstało i każdy egzemplarz jest też podpisany przez Darię Zawiałow. 10 lat. Tymczasem Daria powróci na scenę ze swoim zespołem za niecały rok, bo w maju 2027 roku wtedy odbędzie się jej halowa trasa koncertowa Wrocław, Warszawa, Kraków i Gdańsk. Z czego Warszawa jest wyprzedana, więc kto chce, to Wrocław, Kraków, Gdańsk, proszę się pośpieszyć i proszę Darii zrobić prezent. Za moment Tonic Edman, Leon Thomas, między innymi Mute, tak wam gramy we wtorkowym Chili Z. Bardzo przyjemnie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
3: Georgia Smith w nowej tanecznej odsłonie. Muzyczna podróż pełna klubowej energii, za którą kryją się osobiste teksty o bliskości, relacjach, stracie i emocjonalnych konsekwencjach podejmowanych decyzji. Georgia Smith, What Are The Odds? Do wysłuchania utworów z trzeciej płyty w dorobku brytyjskiej wokalistki zapraszam do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Bartek Winczewski.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

Leon Thomas i Mute, czyli za 21 minut i będzie 17 wtorkową porą. Są takie filmy, na które idziemy do kina i wychodzimy z poczuciem, że coś się ruszyło, coś się zmieniło wokół nas. 6 września taki charakter będzie miał każdy seans filmu 500 mil w Polsce, bo dystrybutor, czyli Best Film, przekaże cały dochód tego dnia dla Fundacji Słonie na Balkonie, która od lat pomaga dzieciom i młodzieży w kryzysie psychicznym. W skrócie, bohaterami filmu są bracia Finn i Charlie, nastolatek i jego młodszy brat, którzy uciekają z domu, bo nie chcą zostać rozdzieleni po rozstaniu rodziców. Ich celem jest zachodnie wybrzeże Irlandii, tam mieszka ich dziadek i to jest dla nich ostatni punkt oparcia w świecie, który przestał być stabilny. I oczywiście po drodze mają różne anegdoty. Mówiąc w dużym uproszczeniu, sama historia braci, którzy muszą polegać na sobie i na życzliwości obcych ludzi, koresponduje właśnie z ideą akcji. Twój bilet to 500 mil nadziei. 6 września każdy zakupiony bilet zamieni się właśnie w realne wsparcie bez dodatkowych deklaracji, bez konieczności robienia czegokolwiek poza pójściem do kina. Czyli można połączyć przyjemne z pożytecznym. To wszystko w niedzielę. Potrzeba jest ogromna, bo jak podają organizatorzy akcji, w Polsce rocznie nawet 630 tysięcy dzieci wymaga wsparcia psychologicznego, a na wizytę u psychologa dziecięcego czeka się średnio 265 dni. Na ponad 12 tysięcy młodych pacjentów przypada zaledwie jeden psychiatra dziecięcy i niestety za tymi liczbami stoją konkretne sytuacje, bo to są dzieci, które po prostu sobie nie radzą i oczywiście rodzice, którzy nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. I Fundacja Słonie na Balkonie odpowiada na ten problem, bo prowadzi bezpłatną psychoterapię dla dzieci i młodzieży i telefon wsparcia dla rodziców i opiekunów. I środki zebrane w niedzielę trafią bezpośrednio na kolejne godziny terapii dla tych, którzy na nią czekają. 500 mil. To jest ten film, o którym wam opowiadam i który będzie bardzo, bardzo pożyteczny. 6 września w całej Polsce będzie można połączyć seans z realnym wsparciem, bez żadnych kwitków, bez dopłat, bez zbiórek. Wystarczy standardowy bilet kupiony tego dnia i wystarczy jeden krok. Tym razem nie krok, a bilet. Jeden bilet do kino i można pomóc. To wszystko w niedzielę. Wybierzcie się na film 500 mil. A my gramy w Chili Z teraz po polsku. Kasika Sochacka i Komary. Polecam dać sobie głośniej. Polecam się zrelaksować. Nastawić się na chillout. 19 minut i będzie 17. Gramy wam dalej w Chili Z.

Teddy Swims w Chilizad. Bad Dreams to za nami 12 minut, dzieli nas do 17. Pierwszy dzień września z Chilizad. Pierwszy dzień września, czyli symbolicznie nowy początek. Dzisiaj czytałem na Facebooku tam u mojej znajomej, że ona traktuje 1 września jako nowy rok. Że wczoraj była noc sylwestrowa i dzisiaj jest nowy rok, ale dla niej taki nowy rok, bo jest nauczycielką. No to można i tak to traktować, rzeczywiście wszystko się zmienia dzisiaj, chociaż znam takich, którzy dopiero na urlop się wybierają i zazdroszczę im bardzo, bo już mówiłem, że urlopy w radiu we wrześniu, no to tak, no nie za bardzo, nowe ramówki, to trochę odpada. To teraz coś może na uspokojenie, co powiecie na Blacka. Pamiętacie Blacka? On niestety zmarł niedawno. Facet, który nagrał kilka płyt, ale tak naprawdę jeden wielki przebój sprawił, że usłyszał o nim cały świat. No, na pewno Europa, bo to bardziej tutaj grało. Wonderful Life, czarno-biały klip. Bardzo to jakieś takie poruszające było, końcówka lat 80. Piosenka, która chyba w Polsce już zawsze będzie kojarzona z programem Bliżej Świata. Czy ktoś pamięta jeszcze program Bliżej Świata w ogóle? To był taki program, zdaje się, w niedzielę wieczorem i tam odtwarzano fragmenty programów ze świata satelitarnych. Antena satelitarna w tamtych czasach to było coś. No ja mam akurat antenę, odkąd pamiętam, ale z jakiegoś powodu dwa kanały nigdy nie działały i to takie dość popularne. Wonderful Life, przypomnijmy sobie teraz w Chili Z. Za 11 minut do was wrócę, powiem wam co tam z pogodą i dalej będziemy nastawiać się na chillout, bo od tego jesteśmy.

0: Reklama.
1: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Stylizet. Pogoda.
1: Jutro będzie bardzo podobnie do tego, co mamy dzisiaj, czyli na zmianę deszcz, słońce, jedynie na krańcach północno-zachodnich w Wielkopolsce, na Górnym Śląsku i na Podhalu nic nie powinno padać. Termometry w całym kraju w okolicach 20 stopni, najchłodniej będzie na północy, tutaj właśnie 20, 22 w centrum, do 24 to jest maks, tylu spodziewamy się jutro na południowym wschodzie, nad morzem może silnie powiać, więc tutaj proszę na siebie uważać.
0: Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No pewnie, że zapraszam. Witam. 17 minęła. Ludzie pracy właśnie opuszczają pracę. Mam nadzieję. A ja gram muzykę. Poland Pan, Kids Return, Blue Top i ja, później Bobby Bazzini, a po polsku będzie Natalia Muyanga.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: I gdziekolwiek jesteście, proszę nastawić się na chillout. Ja w tym będę pomagać. To na pewno, obiecuję. Taka deklaracja przez radio, wiecie.

Ile snów nam zostało? Zaśpiewała, właściwie zapytała Natalia Mujanga. To znaczy zapytała śpiewająco. Z bardzo ładnym fortepianem pod koniec. Zawsze zwracam uwagę. 11 minut po 17. Panie i panowie, za nami wyjątkowe wydarzenie, bo Daisy Chainfield, czyli festiwal muzyczny zorganizowany przez młodziutką Olivię Rodrigo. Bilety na to wydarzenie wyprzedały się zaledwie w 30 minut i to była pierwsza edycja tej imprezy, która przyciągnęła 45 tysięcy osób i okazała się być sporym sukcesem. To jest takie jednodniowe wydarzenie, podczas którego bezpłatnie wystąpiły wyłącznie artystki. Bezpłatnie w sensie nie pobrały za to wynagrodzenia, zbierając wspólnie pieniądze dla organizacji non-profit działających na rzecz kobiet. 29 sierpnia, w sobotę, w Kalifornii odbyło się to wydarzenie i oprócz samej Olivii Rodrigo wystąpiły m.in. Alanis Morissette, Chappell Roan, Doechii, Mickey, a nawet grupa Garbage. No, to było na pewno coś. Jeszcze zespół na przykład Not For Radio. Imprezę zainaugurowała filantropka Melinda French Gates, która zobowiązała się do podwojenia każdego dolara, jaki festiwal zebrał na rzecz 10 różnych organizacji non-profit, w tym Baby to Baby, zapewniającej ubogim maluchom pieluchy, ubrania i wszystkie podstawowe artykuły pierwszej potrzeby. Więc szapoba. I teraz czytam w Guardianie, uwaga, cytuję. 23-letnia Olivia Rodrigo jest ewenementem w świecie muzyki pop. Nie ogranicza się do bezpiecznych, pozbawionych kontrowersji deklaracji ze sceny, ale stara się przekuwać swoje poglądy w konkretne działania. I tutaj dalej o polityce jest. Jej festiwal czerpał z ruchu protestów z minionych dekad, szczególnie z oddolnego aktywizmu, który rozwijał się wokół punk rocka i to było niezwykłe. Wpływy te były widoczne zarówno w programie wydarzenia, obecności organizacji pozarządowych, jak i w warstwie wizualnej. Podczas koncertu, podczas Daisy Chainfields, Olivia Rodrigo zaśpiewała w duecie z kobietami z różnych pokoleń, które ukształtowały jej muzyczny gust. Między innymi z Sarą McLachlan, która w latach 90. stworzyła podobne wydarzenie, na którym występowały kobiety albo zespoły z frontmenkami. I McLachlan zaśpiewała wspólnie z Olivią Rodrigo dwie piosenki, w tym piękną, wzruszającą balladę Angel. Oczywiście pamiętamy Miasto Aniołów. I Angel panie zadedykowały zmarłej parę dni wcześniej Dolly Parton. Rodrigo też wystąpiła ze Stevie Nicks w utworze Landslide i z Alanis Morissette, z którą zaśpiewała Ironic. No niezwykłe, niezwykłe wydarzenie, niezwykła artystka. To zagrajmy. Olivia z jej najnowszej płyty Drop Dead proponuję wam teraz w Chili Z. 14 minut po 17. Tak wam gramy we wtorkowe popołudnie.

0: genialny głos pani, która nazywa się Jennifer Hudson. Spotlight, przypomniałem wam, w Chili Z. Skąd możemy kojarzyć Jennifer Hudson, zapytacie? Z amerykańskiego Idola. W maju 2009 roku nawet została mianowana przez MTV 6. najlepszym uczestnikiem tego programu, a jej odpadnięcie uznano za najbardziej zaskakujący wynik w historii talent show. Później została uznana przez Los Angeles Times za 3. najlepszą uczestniczkę tego show po Kelly Clarkson i Carrie Underwood. Swoją drogą, a propos Idola, nie wiem czy pamiętacie, ale w 2004 roku było coś takiego jak Światowy Idol. I to była impreza, która zebrała wszystkich idoli, wszystkich zwycięzców z całego świata, w którym ten format był, i wystąpili w jednym konkursie. Kuba Wojewódzki był wtedy polskim jurorem tego konkursu, a występowała Alicja Janosz. I teraz, bo Amerykę wtedy reprezentowała Kelly Clarkson, która nie wygrała tego konkursu, światowym idolem, wyobraźcie sobie, został pan Kurt Nielsen, którego na pewno kojarzycie na przykład z tego numeru. No to tak było właśnie. A Kelly Clarkson, afera wtedy była ogromna, bo Kelly Clarkson zajęła to 2. miejsce i była afera, bo ona bardzo źle przyjęła ten wynik, obrażona tuż po ogłoszeniu wyników, wściekła wręcz, opuściła scenę, gdzie odbywał się ten finałowy koncert i nawet nie pogratulowała Kurtowi Nielsenowi. No ale takie to były czasy, takie wspomnienie mam dla was. 26 minut po 17 za moment, Brooke Comp, później Jessie Ware ze swojej najnowszej płyty. Tak wam gramy w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla ciebie
2: Majid Jordan, Strangers. Everybody's got a little piece of their heart missing for Friendly Fires. Let's go. Lose all your friends.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kilogram. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie.

Jakie to jest dobre, genialna jest ta kobieta. Jessie Ware ze swojej najnowszej płyty Don't You Know Who I Am w Chili Z. 21 minut i będzie 18. Tymczasem czytam najnowsze dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które wskazują, że polska edukacja niestety ma się bardziej niż źle. I oczywiście najlepiej za to obwinić rozwój sztucznej inteligencji, ale wpływ tej cyfrowej rzeczywistości jest ledwie ponoć wierzchołkiem tej lodowej góry. I problem tkwi również w wysokości i sposobie wydawania środków na edukację szkolną i akademicką. I rok szkolny, który właśnie się rozpoczyna, to idealny moment, by o tym porozmawiać, ale punktem zapalnym jeszcze jest publikacja brytyjskiego dziennika The Economist. Dziennikarze, którzy powołują się na dane właśnie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 2024 roku, wskazali, że młodzi dorośli radzą sobie z nauką gorzej niż nam się wydawało, i to wszędzie. W Polsce szczególnie alarmujący okazał się fakt, że co piąty polski student wykazuje umiejętności czytania i pisania nie wyższe od tych, których oczekuje się od dziesięciolatka. W przypadku kompetencji matematycznych 15% respondentów, osób poniżej 35 roku życia i osób, które w momencie badania studiowały, zatrzymało się na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego tak się dzieje, bo oczywiście problem jest realny, a z wynikami badań trudno dyskutować, ale ponoć źródeł należy upatrywać zarówno po stronie szkół i uczelni wyższych, jak i zmian kulturowo-społecznej. A temat pogarszającego się stanu wiedzy studentów nie jest całkowicie nowy, bo wzbudza dyskusję od lat, tylko przez lata nie był szczegółowo badany. Kiedy przyjrzymy się danym o zdawalności matur, które od 2023 roku wynoszą ponad 80%, to można pomyśleć, że stan wiedzy wkraczających w dorosłość młodych jest dobry, ale tutaj też się pojawia pytanie, na ile te liczby możemy traktować jako miarodajne. I rzeczywiście zasada zakuć, zdać, zapomnieć to raczej uczniowski pragmatyzm, a nie jakieś wrodzone niechęci polskich dzieci i nastolatków do nauki, bo sprawdziany w dużej mierze opierają się na tak zwanej pamięciówce, czyli wzorach, datach, formułkach, definicjach pojęć i tak naprawdę pisania wypracowań pod klucz zamiast krytycznego i logicznego myślenia, tak mówią specjaliści. Z wiekiem nie jest lepiej, bo raport Uczenie się dorosłych w Polsce pokazuje, że zaledwie 21% dorosłych Polaków w wieku 25-65 lat w ciągu roku poprzedzającego badanie wzięło udział w jakiejkolwiek zorganizowanej formie edukacji i to jeden z najniższych wyników wśród 13 krajów objętych analizą. No, stan czytelnictwa też podsuwa niezbyt optymistyczne, niestety, refleksje. Do zobaczenia do jutra. Natalia Przybysz zaśpiewa teraz w Chili Z. Natalia ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego życzę Chili Z. Zaśpiewajmy razem teraz.

S.G. Lewis Chemicals, czyli Z 11 minut i będzie 18 we wtorkowe popołudnie. To teraz wyjątkowa kobieta. Rolling Stone napisał kiedyś, że jeżeli ktokolwiek sprawił, że amerykański sen się spełnił, to właśnie jest to Dolly Parton. W dokumencie Here I Am z 2019 roku Dolly żartowała, że jest starsza od Ameryki, nie lubi wyglądać jak inni, moda jej nie interesuje, choć nieraz śmiała się, że potrzeba dużo pieniędzy, żeby wyglądać tak tanio. I żarty z samej siebie albo swoich piersi to jest znak rozpoznawczy Dolly Parton, bo w ten sposób unikała odpowiedzi na pytania, szczególnie te niewygodne. Na przykład kiedyś powiedziała, że, cytuję, gdy paliłam stanik, strażakom zajęło 3 dni, by ugasić ogień. No, to bywa i tak. Dolly Parton dokładnie tydzień temu od nas odeszła, wtedy o jej śmierci poinformował jej siostrzeniec, syn jej młodszej siostry. Dzisiaj mamy informację, że Dolly Parton spoczęła w Nashville. Odbył się pogrzeb bardzo prywatny. Jak potwierdziła rodzina, Dolly Parton spoczęła obok swojego męża, Karla Thomasa, z którym przeżyła 60 lat. W kameralnej ceremonii uczestniczyli tylko najbliżsi. Jeszcze przed śmiercią Dolly Parton zleciła wygrawerowanie swojego imienia na dużej tablicy pamiątkowej w mauzoleum na cmentarzu, a także wizerunku chatki w stanie Tennessee, gdzie dorastała. Dolly Parton, czyli jedna z największych gwiazd muzyki country, aktorka, autorka piosenek, bizneswoman, filantropka, która zasłynęła również swoją działalnością społeczną i stała się symbolem amerykańskiej kultury popularnej, ale także przykładem tego, jak wielką karierę można wykorzystać do wspierania kolejnych pokoleń. Była jedną z najbardziej lubianych celebrytek świata. Dzisiaj spoczęła. Nie może być inaczej. Zagrajmy, tak jak tydzień temu. I will always love you i będę to powtarzać. My też, Dolly, będziemy zawsze cię kochać.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

0: Zestaw się na Chill Out.
1: Spójrzmy na zegar. 18 wybiła, w studiu pojawiła się Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Ten i kolejny sezon w warszawskim Nowym Teatrze obiecują wiele emocjonujących wieczorów. W planie premiery Zagubionych Juliena Goslena w koprodukcji z paryskim Odeonem i krakowskim Starym, Rocznicy w reżyserii Jana Komasy, Czarodziejskiej Góry Pawła Mykietyna w reżyserii Andrzeja Chyry, a także reprezentacji teatru Teraz Polisz, o którym wspominaliśmy już wczoraj. W planie jest także druga odsłona Mamo Mi Izy Chlewińskiej i Tajemniczy Ogród Grzegorza Jaremki. To w nadchodzących miesiącach. Sezon 27-28 to m.in. nowe spektakle Krzysztofa Warlikowskiego, Eweliny Marciniak, Ramony Nagapczyńskiej i Michała Borczucha. Plany, które oprócz premier obejmują również wiele innych wydarzeń, takich jak festiwale, koncerty i nowe projekty, ogłoszono wczoraj, a Nowy Teatr odwiedziła nasza reporterka Katarzyna Kozak.
3: Generation After, 10. edycja, hasło Artistic Intelligence, to już ten weekend.
4: Showcase, jak Państwo wiecie, jest takim pokazem kilkudziesięciu projektów, głównie z Warszawy i głównie warszawskich teatrów, ale i tych stacjonarnych, jak Nowy, ale też niezależnych i różnych inicjatyw artystycznych, które się tutaj odbywają.
2: Mówił w rozmowie z Katarzyną Kozak Michał Merczyński, dyrektor Nowego Teatru.
4: Przyjeżdża kilkadziesiąt osób, naprawdę bardzo ważnych i istotnych dla życia teatralnego i festiwalowego w całej Europie. No my gramy z naszego repertuaru spektakl Katarzyny Kalwat-Kaufmann, no, który notabene w tym roku też będzie miał pierwszą swoją wizytę międzynarodową w Paryżu.
2: A teraz Kaufmann Podwójne Wiązanie na scenie Nowego Teatru. Do zobaczenia 5, 6 i 8 września. Barytonem lirycznym śpiewał niezapomniane tango milonga czy jesienne róże. Debiutował prawie 100 lat temu na scenie warszawskiego teatrzyku Kwi Pro Quo, a mieszkał przy Placu Trzech Krzyży i Koszykowej. Warszawę Mieczysława Foga przypomni spacer, na który zapraszamy w najbliższą niedzielę. Poprowadzi go prawnuk artysty Michał Fog, a poznamy miejsca ważne dla polskiej piosenki i oczywiście te, które odegrały istotną rolę w życiu piosenkarza. Ten spacer to jeden z elementów programu roku Mieczysława Foga, a także zapowiedź grudniowej premiery najnowszego wydawnictwa Czytelni Słów i Dźwięków Elektra Fog Rekord. Uczestnicy wędrówki dowiedzą się więcej o antologii, która właśnie powstaje we współpracy z Fundacją Retro imienia Mieczysława Foga. Spacer w niedzielę o 11 w Czytelni Elektra, czyli w Mazowieckim Instytucie Kultury. Udział jest bezpłatny, ale trzeba się wcześniej zapisać, bo liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły na migwaw.pl. Festiwal Kultury Wrażliwej, czyli cykl inkluzywnych wydarzeń kulturalnych po raz czwarty jesienią w Małopolsce. Spektakle teatralne, koncerty, warsztaty, oprowadzania i spacery zaplanowano w kilkunastu miejscowościach. Wszystko pod hasłem Sztuka Zmysłów i z akcentem na multisensoryczne doświadczanie rzeczywistości. Na pierwsze wydarzenia zapraszamy 20 września.
0: W pogoni za kulturą. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat. Słuchasz radia Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: To ja. Dzień dobry. 3 minuty po 18 na moim. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Heaven Traded for the Night. Na początek, później będzie Michael Kiwanuk, a sprzed lat proponuję wam Szpandau Ballet. Bardzo przyjemny zestaw. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że dacie się zaprosić na kolejną wspólną godzinę przez radio.

Shadow Belew, czyli Z. To jest bardzo ciekawy zespół, bo Spandau to dzielnica Berlina, a panowie nie pochodzą wcale z Niemiec, tylko z Wielkiej Brytanii. True to za nami w Chili Z. Jeden z najłagodniejszych przebojów tego zespołu. W ochronie przyrody są takie momenty, które przypominają, jak wielki sens ma ta praca i ta ochrona. I na przykład teraz mamy przykład. No super. Mamy przykład na rzece Bronx. To jest rzeka, która nie jest długa, nie jest znana, ma zaledwie 39 km, przepływa przez południowo-wschodni Nowy Jork i przez długi czas uważana była za jedną z najbardziej zaniedbanych miejskich rzek w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, kiedy wynurzyła się z niej nagle pod osłoną nocy wydra, to lokalny naukowiec osłupiał. Wydrę sfotografowała fotopułapka, którą nad rzeką ustawił Hawkins, czyli właśnie naukowiec lokalny. Nadzorowana jest ta fotopułapka przez oddział edukacji Towarzystwa Ochrony Przyrody działający przy ogrodzie zoologicznym na Bronxie i to właśnie oni z dumą ogłosili to odkrycie. Przyrodnicy teraz twierdzą, że jest to prawdopodobnie pierwszy udokumentowany przypadek pojawienia się wydry rzecznej północnoamerykańskiej w tej części miasta od początku XX wieku i to jest taki mocny dowód na to, że trwające od dziesięcioleci działania na rzecz ochrony przyrody i odbudowy środowiska kształcają jedną z najbardziej charakterystycznych dróg wodnych w Nowym Jorku. Tak napisało towarzystwo w oświadczeniu. Oczywiście ekolodzy są zachwyceni, że coś takiego się wydarzyło. Długoterminowe monitorowanie dzikiej przyrody i działanie na rzecz odbudowy środowiska popłacają. Po ponad 200 latach na Bronx wróciły też bobry, ale tu jednak wydry uważa się za jeden ze wskaźników zdrowych ekosystemów słodkowodnych, ponieważ wydry potrzebują dużej ilości ryb, czystej wody i zachowanych naturalnych siedlisk rzecznych, żeby sobie poradzić. I przyrodnicy już teraz okrzyknęli odkrycie tej wydry najnowszym rozdziałem niezwykłej ekologicznej odbudowy rzeki Bronx. I to cieszy. I to jest bardzo dobra wiadomość. I z nią was zostawiam. I zostawiam was też z Queen Bee. Plastic of the Sofa proponuję wam teraz w Chili Z.

0: Warszawę przykryje noc, no coraz szybciej ta noc będzie przykrywała, ale spokojnie warszawiacy, nie tylko Warszawę. Flirtini, Piotr Zioła i Dziki Brzeg, czyli Z, 25 minut po 18.
1: Chili Z, nastaw się na chill out.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
3: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
11: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30 w TVN.
12: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
13: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanujesz?

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Po reklamie.

Starboy, The Weeknd, czyli Z. The Weeknd, który miał już nie być The Weeknd'em, ale jednak nim będzie i zrezygnował z tego pomysłu. 19 minut i będzie 19. Mamy szalone czasy, to wiadomo. No, ogólnodostępna sztuczna inteligencja wkradła się, już o tym dzisiaj rozmawialiśmy, do zeszytów uczniów i zajęła się na poważnie odrabianiem prac domowych, to już wiemy, trwa walka z tym. Ale na przykład test napisany przez AI został opublikowany w tak renomowanym serwisie jak The Guardian, to było w 2025 roku. Wtedy to gazeta wrzuciła na swoją stronę internetową opowiadanie wygenerowane przez AI i otwarcie się do tego przyznała. Nawet zaczęło się to od zastrzeżenia. Zanim pójdziemy dalej, muszę przyznać, że to zaczęło się od instrukcji, bądź metafikcyjny, literacki, bądź o AI i żałobie i przede wszystkim bądź oryginalny. I wtedy krytycy nazwali to nawet piękne i poruszające. Nawet krytycy, którzy wytknęli autorowi wiele objawów słabego pisarstwa, przyznali, że i tak jest to duży krok w przód. To było rok temu i przez rok bardzo, bardzo dużo się zmieniło, bo każdy model sztucznej inteligencji jest lepszy od poprzedniego. Wykrycie użycia sztucznej inteligencji w pisanie tekstów staje się coraz trudniejsze. I nowe, ulepszone modele pozbywają się tych starych sygnałów, które wskazywały, że było tutaj AI zamieszane. Kiedyś to na przykład były słynne już długie myślniki, takie podwójne. Później wyliczenia w trójkątach, jeszcze później zdania nie X, lecz Y. No a dzisiaj no, nawet te specjalnie szkolone programy do wykrywania AI mylą się i to nagminnie. Jedno jest w tym wszystkim pewne, panie i panowie, że AI coraz częściej jest odpowiedzialne za to, co czytamy i tak naprawdę nie bardzo możemy coś z tym zrobić. Więc jest to dość smutne, myślę. Pierwsze regulacje co prawda już weszły w życie i oby kolejne też wchodziły i żeby nam pomogły w tym, bo zaraz nas zaleje ta inteligencja, sztuczna inteligencja. Gramy dalej. Boy and Bear i Christo Van Fever to nasza nowość. 17 minut i mienimy się z 19. Tak wam gramy we wtorkowy wczesny wieczór w Chili Z.

to pięknie płynie. Crutch, Love Spells w Chili Z na 11 minut przed 19. Wtorek mamy, jak wtorek to oczywiście o 20 osobiście wyszukane. W nowym sezonie to się nie zmienia. Bartek Winczewski dalej będzie towarzyszył wam właśnie we wtorkowe wieczory. Podwójny Winczewski, był rano, będzie wieczorem i to jest super. Bartek jest super, mocno polecam. A ode mnie na koniec niezwykły człowiek. Kiedyś już wam opowiadałem, że moja koleżanka powiedziała, że słuchanie Bee Gees to jest obciach. Znając życie, to Bartek Winczewski też by tak powiedział. Natomiast przyznacie, że nie ma za dużo zespołów, które są tak charakterystyczne, które mimo falsetu, które czasami mnie denerwuje, to i tak się tego słucha nawet całej płyty. I wydawałoby się, że Barry Gibb, czyli frontman zespołu Bee Gees, jest też niestety ostatnim z braci Gibbów, który wciąż żyje, pisał takie lekkie piosenki na jeden sezon, a jednak pisał też dla innych, bo poza słynnym Stayin' Alive, czy Grease, czy How Deep Is Your Love, pisał m.in. Heartbreaker, to akurat była piosenka dla Diane Warwick i to było piękne, ale pisał też na przykład dla Tiny Turner, dla Dolly Parton, dla Celine Dion. Jego piosenkę nawet śpiewała Janis Joplin, To Love Somebody, prawdopodobnie największy przebój, jaki Barry Gibb napisał dla jednej z najwybitniejszych wokalistek w historii. Ale też pisał dla Barbra Streisand, bo jej album Guilty to album, na którym wyjątkowo trudno znaleźć gorszy od reszty utwór i to właśnie z niego pochodzi m.in. Woman in Love słynne, gdzie Barbara Streisand śpiewała tak, że pękają szklanki w meblościance i przez to nie mam szklanek w domu. Więc wspomnijmy, Barry Gibb, który ma dzisiaj urodziny, który świętuje i niech żyje, niech gra i niech będzie zdrowy. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro, w środę od 16. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

0: autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 wycieczka przez gatunki, klimaty i epoki, czyli audycja Osobiście Wyszukane.
2: Osobiście Wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Zapraszam, Bartek Luczewski.
1: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: reklama. Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Halo, halo. Dobry wieczór. Tak oto jak przed momentem rozpoczęły się dzisiejsze osobiście wyszukane w Chili Z, tak rozpoczyna się też historia, którą chciałbym wam dziś opowiedzieć. To był czerwiec ubiegłego roku, kiedy królowa soulu Erykah Badu oraz ceniony hip-hopowy producent The Alchemist podzielili się z nami tym oto właśnie kawałkiem, jednocześnie zapowiadając, że niebawem dostaniemy od nich całą dużą płytę. Internet zapłonął, fani Erykah Badu no nie mogli uwierzyć, że oto po 15 latach od premiery jej ostatniej płyty artystka uraczy nas czymś nowym. No i tak, mijały kolejne tygodnie, miesiące, minęło pół roku, rozpoczął się rok nowy, no i nic się nie wydarzyło. Nawet zdążyliśmy chyba nawet troszkę zapomnieć, że Erykah Badu i The Alchemist złożyli nam w ogóle taką płytową obietnicę. No a tu proszę, niespodzianka. Przyszedł sierpień roku bieżącego, no i najpierw dostaliśmy informację, że już za moment ta obiecana płyta w końcu ujrzy światło dzienne. Najpierw nie miała ona

tytuł. Tytuł pojawił się w zasadzie na dobę przed premierą Where the Wind Blows. Od piątku minionego cieszyć możemy się już nową płytą Eryki Badu, jej pierwszym od 16 lat albumem, płytą, którą, tak jak powiedziałem, stworzyła wespół z cenionym hip-hopowym producentem The Alchemistem, niezwykle rozchwytywanym przez rapowe gwiazdy. Swoją drogą nie wiem, kiedy on znajduje na to wszystko czas, bo w zasadzie nie ma tygodnia, żeby nie ukazała się jakaś, no może nie cała płyta, ale przynajmniej numer lub epka, którą The Alchemist wyprodukował dla danego artysty. No ale nas interesuje dziś to, co wspólnie z Eryką Badu udało im się upichcić. Where the Wind Blows, długo oczekiwana płyta Eryki i The Alchemista. To dziś najważniejsza premiera w osobiście wyszukanych. No i tej płyty dziś posłuchamy co najmniej w kilku fragmentach.

16 premierowych utworów, ponad godzina muzyki. Trzeba przyznać, że Erykah Badu i The Alchemist uraczyli nas solidnym dziełem. To nie jest 20-minutowa epka, jak aktualnie mają w zwyczaju nagrywać różni artyści. To jest właśnie taka płyta, jakiej po tylu latach ciszy, artystycznej przerwy od Eryki Badu byśmy oczekiwali. Where the wind blows. Nie, przepraszam. Before the word blows. Nie wiem, dlaczego ten tytuł osadził się w mojej głowie w zupełnie inny sposób niż widnieje to na okładce tej płyty. Mam nadzieję, że to ostatni raz, kiedy przejęzyczyłem się sięgając po ten tytuł, no to utrwalmy sobie raz jeszcze Before the word blows i wszystko się zgadza. Mnóstwo gości na tej płycie, wśród nich choćby Steve Lacy, to jego przed momentem słuchaliśmy w nagraniu To The Moon, Plan C. Można powiedzieć, że taka artystyczna wymiana Erykah Badu dopiero co pojawiła się na płycie Steve'a, no a teraz on w rewanżu pojawił się u Eryki i The Alchemista. No ale to nie jedyny gość na tej płycie. Są tu takie tuzy jak m.in. Kamasi Washington, Earl Sweatshirt, West Side Gun, Thundercat, Drum. No i to w zasadzie wszystko. Ale trzeba przyznać, że zestaw jest potężny. Słuchamy dziś nowej płyty Eryki Badu i The Alchemista. No, okej, okay, niech będzie. To jest ten moment, w którym na razie ja temat teazuję, ale już wkrótce powiem dokładnie, o co chodzi. 24 października. Katowice.

Jest płyta, będzie koncert 25 października w Katowicach. Eryka Badu wystąpi ze swoim projektem Imeho. Nie wiadomo do końca, czego się spodziewać. Rok temu Królowa Soulu odwiedziła Polskę, grając dwa koncerty w Gdańsku. Były to jubileuszowe koncerty albumu Mama's Gun. Teraz wraca, ale nie będzie to koncert promujący tę nową płytę z The Alchemistem. Będzie to coś zupełnie nowego, ale tak naprawdę niewiele wiadomo na temat tego, czego można się spodziewać. No, na pewno spodziewać można się wyjątkowego wieczoru. Cuda i czary z pewnością dziać będą się na scenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, bo tak też jest zawsze, kiedy Eryka Badu na scenie staje. Mam dla was bilety na to wydarzenie. 25 października, Katowice, Eryka Badu z projektem Imeho. No to proszę mnie przekonać, że to właśnie w wasze ręce taki bilet trafić powinien. bartosz@winczewski.chilliz.pl. W tytule maila wpiszcie proszę Eryka Badu. Za nami kolejny fragment płyty Before the World Blows. Wszystko się zgadza. Taki właśnie jest tytuł tej płyty. To było nagranie I Just Play a Part z gościnnym udziałem rapera Westside Gunn. Na moment, na kilka chwil płytę Eryki Badu, tę nową, wyczekiwaną i fantastyczną, odkładamy na bok, acz obiecuję, że dziś jeszcze do niej wrócimy. Odkładamy na bok, bo mamy tu mały jubileusz, poniekąd też z Eryką Badu związany. Być może pamiętacie, końcówka lat 90. dość głośno było o związku, jaki Eryka Badu stworzyła na kilka lat z Andre 3000, jedną drugą popularnego wówczas i wciąż ważnego amerykańskiego hip-hopowego duetu Outkast. Owocem tego związku jest syn. Syn ma na imię Seven. Mówię o tym wszystkim, aby połączyć odpowiednio kropki, bo oto kilka dni temu minęło 30 lat od premiery drugiej studyjnej płyty duetu Outkast, płyty zatytułowanej Atliens. Kosmici z Atlanty zaproponowali nam wizjonerską, futurystyczną wizję hip-hopu, jakiego wcześniej nie słyszeliśmy. Płyta, mimo że już 30-letnia, wciąż brzmi świetnie. To jedna z najwspanialszych muzycznych pamiątek, jeśli chodzi o drugą połowę lat 90. I nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie rapowego czy hip-hopowego podwórka. No to uczcimy muzycznie ten okrągły jubileusz związany z duetem Outkast z albumu Atliens, już teraz w Chilli Z, w osobiście wyszukanych Elevators, Me and You.

0: Georgia Smith w nowej tanecznej odsłonie. Muzyczna podróż pełna klubowej energii, za którą kryją się osobiste teksty o bliskości, relacjach, stracie i emocjonalnych konsekwencjach podejmowanych decyzji. Georgia Smith, What Are The Odds? Do wysłuchania utworów z trzeciej płyty w dorobku brytyjskiej wokalistki zapraszam do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Bartek Winczewski.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

Spodziewałem się, że moja skrzynka mailowa zapłonie od ilości waszych zgłoszeń po bilety na koncert Eryki Badu. Ten, przypominam, 25 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zgłoszeń jest już mnóstwo, ale umówmy się, że ja jeszcze nie zamykam swojej skrzynki. Do 22 trwają osobiście wyszukane w Chili Z. Do 22 zatem czekam na wasze zgłoszenia. bartosz.winczewski@chiliz.pl. Za co przede wszystkim kochacie Erykę Badu? Dlaczego to właśnie wam powinienem sprezentować bilet na jej koncert? Za nami Tandy, brytyjski duet, dość często pojawiający się w osobiście wyszukanych, ale tym razem Tandy mają dla nas zupełnie nowy, powiedziałbym nawet nieco egzotyczny projekt, przedsięwzięcie realizowane wspólnie z niejakim Regalado. To pochodzący z Filipin, no już całkiem zaawansowany wiekowo perkusista, człowiek, który no, podpisał się pod wieloma płytami, no a teraz podpisze się pod płytą wspólną nagraną z duetem Tandy. Już niebawem, 11 września, premiera nowej, oczekiwanej płyty Bonobo, Distance in Static. Tymczasem przeoczyliśmy trochę pewną ważną rocznicę. Otóż właśnie co minęło 20 lat od premiery albumu Days to Come, Bonobo właśnie. To był album, który Simonowi Greenowi, czyli człowiekowi, który za projektem Bonobo stoi, można powiedzieć, otworzył drzwi do dalszych sukcesów. 4 lata później ukazała się słynna płyta Black Sands, później kolejne, które uczyniły z Simona Greena pierwszoligową postać na scenie muzyki elektronicznej. No ale to Days to Come było tym albumem, na który Simon zaprosił śpiewających gości. Po raz pierwszy w jego twórczości pojawiły się piosenki. Po prostu bardzo lubię ten album. Mam wrażenie, że jest trochę niedoceniony i zapomniany. Dlatego też z ogromną przyjemnością sięgam dziś po 20 latach od jego premiery. Po to właśnie wydawnictwo Days to Come, rok 2006, z tej płyty w osobiście wyszukanych Walk in the Sky, z gościnnym udziałem wokalistki o jakże wdzięcznym pseudonimie Bajka.

Dakuri Dahi Nachi, lepiej znany jako Dahi bądź DJ Dahi, do tej pory pozostawał w cieniu swoich muzycznych przyjaciół, tych, dla których produkował przebojowe numery. No a zebrało się tego sporo, by wspomnieć choćby takie kawałki jak Money Trees Kendricka Lamara, Worst Behavior Drake'a, I Don't Fuck With You Big Sean'a, również kawałki dla chociażby Childish Gambino czy Schoolboy Q. Długie lata Dahi tworzył dla innych, no ale przyszedł w końcu ten moment, aby wyjść z cienia bardziej znanych kolegów i w końcu wydać swoją własną płytę. Cieszymy się nią od minionego piątku. Album nosi tytuł Black Boy Alternative. Pojawiło się już gdzieś takie no, dość zabawne, ale mimo wszystko ciekawe określenie tej płyty, twórczości Dahiego, że to czarne Radiohead. Przesada? Być może, ale coś też jest na rzeczy. Dahi na tym albumie zdecydowanie wychodzi poza sferę hip-hopu, pola, na którym przede wszystkim do tej pory działał. Jest bardzo różnorodnie. Hip-hop, rap, owszem, pojawia się na tej płycie. Nie brakuje również elementów soulu, ale sporo też alternatywy, no właśnie, takiej gitarowej. Black Boy Alternative, debiutancka, jak to brzmi, człowiek, który na rynku jest od co najmniej dwóch dekad, sam niedawno skończył 43 lata, a tu proszę, wydał debiutancką płytę. Za nami z tego albumu nagranie Running, stworzone wespół z Childish Gambino, jednym z tych artystów, dla których do tej pory Dahi produkował. Przed nami zaś nagranie z gościnnym udziałem chyba najbardziej znanego z tych, których no właśnie, brakuje mi słowa, tych, którym prezentował swoje bity. Niech będzie tak właśnie. Kendrick Lamar. Money Trees wciąż brzęczy nam w głowie. Niesamowity numer. Ten, który teraz, po latach, Dahi stworzył z Kendrickiem Lamarem, nosi tytuł How to Pray. Tu także Amber Mark.

0: Nowych nagrań Beastie Boys już nie będzie, ale za to jest płyta, płyta, pod którą podpisał się Mike D. 1/3 Beastie Boys właśnie. Zupełnie nie spodziewałem się, że w wieku ponad 50 lat, nie wiem, czy nawet nie bliżej mu już do 60, Mike D. Stanie jeszcze przy mikrofonie, zacznie koncertować, ba, nagra płytę, no ale tak się właśnie stało. Prawdopodobnie poniekąd za sprawą jego synów, którzy razem z nim tworzą ten projekt, razem z nim grają koncerty, wspomogli również swój...
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

Są takie piosenki, które lepiej znamy z ich coverowych wykonań niż wydań oryginalnych. I to jest właśnie taki utwór Don't Look Any Further. W 1984 roku po raz pierwszy zaśpiewał to niejaki Dennis Edwards. Kto jeszcze pamięta Dennisa Edwardsa? Później po tę piosenkę sięgali m.in. Whitney Houston i Jermaine Jackson. Całkiem popularnym coverem była wersja grupy M People z roku 1993. No i oto mamy rok 2026 i po Don't Look Any Further sięga Michelle DeGocello, fantastyczna wokalistka, basistka. No, kobieta wielu talentów, można powiedzieć, kobieta instytucja na muzycznej scenie. Mnóstwo fantastycznych płyt już za nią, a oto nadchodzi kolejna. 2 października ukaże się album zatytułowany Synonym, a na nim kolekcja coverów, przeróżnych piosenek, coverów nagranych właśnie przez Michelle DeGocello i zaproszonych przez nią gości. Te nazwiska zdecydowanie robią wrażenie. W Don't Look Any Further przed momentem zresztą Leanne LaHavas, a na płycie Synonym również Cat Power, Robert Glasper, Chaka Khan, Liz Wright, Emily King, Brandy Carlile, no i Anoni. Anoni i Michelle DeGocello sięgnęli po piosenkę I Got You, Babe, tę samą, którą 100 lat temu śpiewała Cher, później nawet BBC Butthead mieli historię związaną z tą piosenką. No a teraz już za kilka tygodni

posłuchamy jej w wykonaniu Mission Dego Cello i Anoni. Nie mogę się doczekać. Nieco jazzowo, może jazzująco, tak, to brzmi lepiej. Zrobiło się nam w osobiście wyszukanych. Przy okazji dobry wieczór. Druga godzina rozpoczęta, 7 minut po 21. Bartek Winczewski. Kłaniam się nisko. Zapraszam jeszcze do 22. Do 22. Zresztą wciąż czekam na wasze maile, wasze zgłoszenia związane z katowickim koncertem Eryki Badu. Dlaczego to właśnie wam powinienem bilet na koncert Eryki sprezentować? bartosz.winczewski@chiliz.pl. Zrobiło się nam jazzująco, to w jazzujących, choć w tym przypadku lepiej zabrzmi, jazzowych klimatach zostajemy.

Ale by było, gdybym teraz zagrał wam oryginał tego numeru Dreaming grupy Turnstile. No byłoby tak, że jutro pewnie nie miałbym gdzie przychodzić do pracy. Tak, Turnstile. Na co dzień mocna gitarowa, hardkorowa ekipa. Jedna z najbardziej hałaśliwych formacji aktualnie na muzycznej scenie. Jednocześnie jedna z bardziej rozchwytywanych gwiazdy największych światowych festiwali. Na ich koncertach pod sceną dzieją się rzeczy niewiarygodne. Rok temu ukazała się ich świetna płyta zatytułowana Never Enough. Teraz z kolei dostaliśmy kolekcję coverów, interpretacji, tak, to chyba lepsze słowo, interpretacji nagrań, kompozycji, które znalazły się na albumie Never Enough grupy Turnstile. Na oryginalnej płycie tej amerykańskiej formacji gitary rzężą aż miło, a na płycie zatytułowanej Never Enough Versions gitar jak na lekarstwo. Jest za to jazz, jak przed momentem przy okazji wersji niejakiego Brandona Woody'ego. Dużo jest też elektroniki, dużo jest wszelkiej maści muzyki alternatywnej. No to kilka tylko nazwisk, ksywek, pseudonimów tych, którzy po kompozycję Turnstile sięgnęli. Faye Webster, Fortet, Floating Points, Slater, Panda Bear, nawet Elton John postanowił zaśpiewać na tej płycie piosenkę Seeing Stars. No i to chyba najwięcej mówi o wielkości grupy Turnstile. Skoro Elton John przyjmuje twoje zaproszenie na płytę, musisz być dużym, silnym artystą. Taka właśnie jest formacja Turnstile. Płyta Never Enough Versions. Jeszcze jeden fragment tego wydawnictwa. To nie jest tak, że każda z tych wersji, każda z tych interpretacji jest wersją udaną. Zdarzają się po prostu ciekawostki, ale na szczęście mnóstwo jest też kawałków doskonałych. Oto jeden z nich, Light Design w wersji Blood Orange.

0: Raz to za mało, dlatego Devonte Hines, czyli Blood Orange w podwójnej dawce dziś w osobiście wyszukanych. Najpierw jako autor interpretacji nagrania Light Design grupy Turnstile, a przed momentem gościnnie u szwedzkiej, nie, norweskiej. No właśnie, nie wiem skąd tę Szwecję wziąłem. Norweskiej oczywiście artystki Sassy 009, kawałek Tell Me. Tu Blood Orange gościnnie przy mikrofonie, ale nas interesuje ten, który to nagranie zremiksował. A zrobił to niejaki Jack Lewis Latham, lepiej znany pod pseudonimem Jam City. Pod tym właśnie szyldem Jack Latham, no, od wczesnych lat 2000 produkuje muzykę różnej maści. Często są to brzmienia klubowe, taneczne, ale bywa, że Jack Latham flirtuje też z popem, hip-hopem. W zasadzie żaden gatunek nie jest mu straszny. Człowiek wielu talentów, wielu muzycznych zainteresowań. Nagrywał, produkował dla choćby Troye Sivan, Olivii Rodrigo czy Kelly. No a teraz szykuje się do premiery swojej płyty. Płyta Jam City światło dzienne ujrzy już za kilka tygodni, a my w zapowiedzi mamy dziś w osobiście wyszukanych kawałek zatytułowany My World, Jam City.
1: It's just like a fantasy.

Być może pamiętacie, że Pharrell Williams miał niegdyś przyjaciela, z którym tworzył duet The Neptunes. Wspólnie stworzyli całe mnóstwo przebojów dla innych artystów. Na początku lat 2000 po bity The Neptunes ustawiała się kolejka naprawdę największych figur na muzycznej scenie. Ten kolega, z którym Pharrell Williams stworzył niegdyś duet The Neptunes, nazywa się Chad Hugo. Z Pharrellem już się nie przyjaźni. Jak nie wiadomo, o co poszło, to dobrze wiadomo, o co poszło. Pharrell sobie od wielu, wielu już lat, Chad Hugo na jakiś czas zniknął, ale ostatnio coraz więcej muzyki nowej firmowanej jego nazwiskiem. Niedawno ukazał się singiel solowy Chada. A to, co za nami, to z kolei jego remix nagrania Never Enough, piosenki autorstwa Rachelle Jordan, brytyjsko-jamajskiej wokalistki wychowanej w Toronto, w Kanadzie, która świeci coraz większym blaskiem na tanecznej, klubowej scenie. No a my chętnie sięgamy po piosenki jej autorstwa. Kanada. Tam nie tylko wychowała się Rachelle Jordan, stamtąd również pochodzi grupa Astrocolor.

Z miasta Coburg w Australii pochodzi jazz funkowa grupa Surprise. Chef, oni już od kilku dobrych lat częstują nas takimi właśnie instrumentalnymi, smakowitymi kawałkami właśnie z pogranicza jazzu i funku. Już niebawem nowa płyta, nagranie zatytułowane Leg Day, to wydawnictwo zapowiada. 18 minut pozostało do 22. Trochę się wyciszyliśmy. No to tacy właśnie wyciszeni pozostaniemy jeszcze przez co najmniej kilka minut.

czekając na nową muzykę DJ-a Shadowa. W tym roku razem z artystą świętujemy na nowe kompozycje, na nowe płyty. Przyjdzie czas, tymczasem jedne urodziny za drugimi, jeśli można tak powiedzieć. Całkiem niedawno minęło 30 lat od premiery epokowej płyty Introducing, jednego z najważniejszych albumów lat 90., jednej z najważniejszych płyt, jeśli chodzi o sztukę samplingu. Niektórzy podczepiają ten album również pod trip-hop. Etykietki to drugorzędna tutaj sprawa. Ważne, że to wspaniała płyta, po 30 latach wciąż brzmi świetnie, ale to nie jedyna okrągła rocznica, jaką w tym roku przychodzi świętować Joshowi Davisowi, czyli DJ-owi Shadowowi. Otóż w czerwcu minęło 10 lat od premiery płyty zatytułowanej The Mountain Will Fall. Z tej okazji od DJ Shadowa dostaliśmy takie rozszerzone wydanie tamtego albumu, uzupełnione o piosenki, które no z jakichś powodów na tej oryginalnej wersji się nie znalazły. To nagranie, które za nami, akurat znalazło się na oryginalnym wydaniu The Mountain Will Fall, kawałek Ashes to Oceans z gościnnym udziałem Matthew Halsala. Prawda, że od razu zrobiło się tak błogo, wiosennie. Tak, tak brzmią produkcje Matthew Halsala i tak też to brzmiało, kiedy połączył on siły z DJ-em Shadowem. No to jeszcze jeden fragment tego rocznicowego wydania The Mountain Will Fall, tym razem właśnie z tej drugiej dodanej płyty z numerami dotąd niepublikowanymi, Scars. To gościnnie mistrz fortepianu Nils Fromm.

szanse na to zapewne są marne, by nie powiedzieć żadne, ale gdyby kiedyś DJ Shadow ponownie połączył siły z Nilsem Framem i być może wspólnie nagraliby całą dużą płytę, absolutnie nie miałbym nic przeciwko temu. Scars to już 10 lat od premiery płyty The Mountain Will Fall DJ Shadowa. 5 minut pozostało do 22. Pierwsze wrześniowe wydanie osobiście Wyszukanych dobiega końca. Słyszymy się oczywiście za tydzień, we wtorek o 20. W Chili Z tymczasem słyszymy się jutro o 10. Gorąco zapraszam na finał naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze jeden fragment tej najważniejszej płyty tego wieczoru, najważniejszej płyty tego tygodnia. Kto wie, być może jednej z najważniejszych płyt w tym roku. Before the World Blows. Nowa, pierwsza od 16 lat płyta Eryki Badu, nagrana wespół z producentem o pseudonimie The Alchemist. Black Box z gościnnym udziałem Kamasi Washingtona. To nagranie ten fantastyczny album zamyka. Zamyka także dzisiejsze osobiście Wyszukane. Dobrej nocy, trzymajcie się ciepło.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

Me too.